0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: W parę dni po wizycie u państwa Łęckich, około 9 rano, Wokulski odebrał dwa listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w Łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić. Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienicę państwa Łęckich kupuję w imieniu pańskim. Nie ja, tylko obecny tu pan S. Szlangbaum. Mogę kupić. Czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 tysięcy rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciągnie od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 tysięcy rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica, pojaśnie wielmożnych Łęcki, przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść. Ja nawet do niej nie zajrzę. Odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień 10 dni kamienicę. Bodaj byś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli, szanowny panie Stanisławie. Tylko zyskam. Odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i Szlangbauma. Dopiero o 2:30 był w Łazienkach. Surowy chłód parku, zamiast uspokoić, podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Co za wypadek! Zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w Łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dość często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 tysięcy rubli. Z pewnością wezmę 100 tysięcy, a może i 110. Błogosławione są te licytacje.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele.

0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce. Proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Pani hrabina raczy przyjąć dwie sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy. Na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Idąc w stronę pomarańczarni, Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie, i od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki, że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie jak para czarnych brylantów błyskają ciekawe oczy ptaka. Panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić: prawda, jaki ładny dzień? Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rosim? Dodała rumieniąc się. Nie byłem, ale będę. O, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecież cudzoziemcem. A, pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem, ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosiego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: Ian Tiersen, dźwięki z Amelii, otwierają spotkanie. Nasze pierwsze jesienne śniadanie mistrzów, 6.30, 23 września, środa, czas na pierwsze poranne fakty. Agnieszka Pietrzak z nami już w studiu.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I pierwsza taka rozmowa od dekady. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Białorusi. Rozmawiali na neutralnym terenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmowy z Maksymem Ryżenkowym miały dotyczyć m.in. sytuacji na granicy, ale także kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Rosji. Mimo trudnych negocjacji państwom udało osiągnąć się kompromis. Szczegóły w relacji z Brukseli korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borkino.
2: Z tak zwanej czarnej listy wykreślono dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, czego domagały się Francja, Słowacja i Luksemburg. W zamian sankcje wobec blisko 3000 pozostałych osób i podmiotów zostaną przedłużone o 3 lata. Do tej pory przedłużano je co 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało nowe negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie większa stabilność, ale kompromis oznacza też osłabienie unijnej listy sankcyjnej.
1: 3-0 Polska pokonała Niemców i jest w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Mężczyzn. Mimo że w pojedynku biało-czerwoni nie stracili seta, Wilfredo Leon widział pewne mankamenty w grze drużyny.
3: Dalej czasami mamy takie momenty, ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale tak się nie wiemy, które osoba musi podbić tę piłkę i tak dalej, ale no jakoś, jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
1: Dziś dwa kolejne ćwierćfinały, ale nas interesuje ten Belgii ze Słowenią. Kto wygra, będzie naszym rywalem w piątek w półfinale. Wspomniana temperatura meczu na pewno będzie wysoka, a co teraz za naszymi oknami? Na pogodową mapę kraju po faktach w RMF Classic spogląda Łukasz Wojtusik, zatem odbijam do ciebie piłeczkę. Piłkę. O.
0: Tak to się chyba jakoś robi, nie wiem. O 7 wracamy z faktami, a teraz zaglądamy do jesiennego menu. Pani Agnieszko, jesień już oficjalnie.
1: Zatem nie będzie ciepło.
0: No, na razie nic na to nie wskazuje. 6 stopni mamy w Zielonej Górze, 7 tylko we Wrocławiu, w Łodzi podobnie, w Rzeszowie 10, trochę lepiej w Gdańsku, tam stopni 11. Na południowym wschodzie chmury i miejscami deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. A co dzisiaj w planie? 19 stopni, najcieplej ma być w rejonie Szczecina i pogoda w kratkę. Czas na śniadanie.

266 dzień roku, 23 września, środa, i w kalendarzu dzień spadającego liścia. No, jesień już powiedziałem. Zaczynamy, mam nadzieję, że w dobrym nastroju. A o dobry początek dnia, nasz wspólny, będę dbał w RMF Classic do 9.30. Na to spotkanie zapraszam. A skoro jesień, to wiadomo, czym się zaczyna. U nas pieśnią od Czesława Niemena. Wspomnienie. 6.33. Dzień dobry.

0: Trzy przed siódmą. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
1: Nas będzie śledzić. Po pierwsze, jesień, oficjalnie ją powitaliśmy. Człowiek jeszcze niedawno wakacje planował, a tu już rano płaszcz w deszcz, kurtka, chłodno. Lato trwało 93 dni, umówmy się, minęło błyskawicznie. Najszybciej z tego lata to minął urlop. I wakacje też. Wchodzimy więc w sezon koców, gorącej herbaty z malinami, z cytryną, książek, spacerów, po parkach pełnych kolorowych liści, to mam nadzieję już niedługo. No i ponoć jesieniary lubią to. Po drugie, jesień nie zaczyna się dla nas wtedy, gdy w radiu ogłoszą, że jesień, raczej wtedy, kiedy zaczynamy myśleć, sezon grzewczy, ceny energii, które nie małe są, no ile będzie kosztowało nas ciepło w tym roku, to będziemy sprawdzać na pewno w pasażu ekonomicznym jesienią w porankach. I po trzecie, coś z zupełnie innej beczki. Być może wszystkie ostatnie dni prowadziły do jesieni, a niekoniecznie wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Naukowcy właśnie to dowiedli. Przeanalizowali aż 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego i twierdzą, że droga do takiego twierdzenia, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jest daleka, bo z badań wynika, że rzymscy inżynierowie dostosowywali trasy do gór, rzek, dolin, osad, a kluczowymi węzłami komunikacyjnymi często były stolice prowincji, a nie sam Rzym. No u nas wszystkie drogi prowadzą do jesieni.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.

0: Sonlux i Thunderbolts za 9:07.
1: Droga do...
0: Jak tam wasza droga do pracy, do szkoły, na uniwersytet? To już niedługo, przez jesień droga, bo dzisiaj właśnie taka droga. Czekam na wasze opowieści z drogi. Zabawne, niekonwencjonalne, serio. O swojej przygodzie napisał Jakub, który kilka dni temu po prostu zaspał, zrezygnował nawet z kawy, wskoczył do samochodu, pomknął do pracy. Droga, jak pisze, miała szybko, bo grało RMF Classic. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy... Po zaparkowaniu spojrzał na swoje buty, no i okazało się, że przez cały czas prowadził samochód i jechał do pracy w domowych kapciach, a gdy próbował szefowi wyjaśnić, dlaczego się spóźnił, usłyszał: słuchaj, Jakub, co ty, w laczkach do roboty przyjeżdżasz? Nie zdarzyło mi się to w ciągu ostatnich 20 lat, ale raz mi się zdarzyło, nie zdradzę przy jakiej okazji, ale była to okazja wyjątkowa, ponad 20 lat temu. Cieszę się z tej okazji i z tej historii, z twojej również, Jakubie. Bardzo czekam na wasze opowieści z poranka, z drogi do lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najfajniejsze nagradzam oczywiście specjalnym bidonem z logo RMF Classic. Taki bidon do ciebie, Jakubie, również powędruje. Będzie w drodze do

0: Pergent we fragmencie. 3 minuty brakuje do 7:00, o 7:00 kolejne spotkanie z faktami. Agnieszka wie, co się w faktach wydarzy, Pietrzak.
1: Panie Łukaszu, nowość. Przyszła już barwna pora roku.
2: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest.
3: Jesienne róże, róże smutne herbaciane.
1: Herbatka, gorąca czekolada, kocyk, książeczka. Jesieniary zadowolone. Oddamy im głos w faktach RMF Classic o 7:00. Zapraszam.
0: No i pamiętasz pokój numer 8 i tam staruszek
1: pamiętasz,
0: portier.
1: Była jesień, tak jest.
0: Za chwilę fakty.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy.

0: technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: 7. Czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas o tej porze i dziś o poranku. Agnieszka Pietrzak.
3: Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają regulować kwestie wysokich zarobków lekarzy i pracy na kilku etatach. Co ma się zmienić? O tym w relacji reportera RMF FM Michała Radkowskiego.
4: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
5: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował 72 godziny na dobę.
4: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż dwóch etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że zapisy ustawy szybko zaczną obowiązywać.
6: Moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
4: Projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się posłowie. Marszałek zapowiedział, że ustawy mają być procedowane w trybie pilnym.
3: Donald Trump na forum ONZ-u w Nowym Jorku w swoim wystąpieniu na zgromadzeniu ogólnym podkreślał, że jeśli to konieczne, użyje sankcji i ceł, by zakończyć rosyjsko-ukraińską wojnę. W zeszłym tygodniu ku czci senatora Lindseya Grahama podpisałem nowe, potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę musiał skorzystać. Czas położyć kres zabijaniu. Ten nowy instrument nacisku na Rosję, o którym mówił Donald Trump, ma skłonić Kreml do zaangażowania w negocjacje pokojowe z Ukrainą. W praktyce ustawa Grahama dała amerykańskiemu prezydentowi większą swobodę w nakładaniu ceł zarówno na Moskwę, jak i inne kraje importujące rosyjskie surowce energetyczne. I na to zwraca uwagę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
7: To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie.
8: Ukraina nie była jednak pierwszym tematem, nie była drugim, trzecim. Czy nie odnosi pan wrażenia, że Donald Trump zajęty Iranem i innymi sprawami o Ukrainie trochę zapomina, można tak powiedzieć, czy nie?
7: Ale skądinąd wiemy, że tuż przed przemówieniem spotkał się z prezydentem Zełenskim, który okazuje się ma jakieś karty.
3: Zauważa w rozmowie z naszym korespondentem Pawłem Żuchowskim Radosław Sikorski. Były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
9: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibi Trade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
3: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Fakty o poranku w RMF Classic.
3: 8 minut po 2 w nocy rozpoczęła się astronomiczna jesień.
10: Jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
11: Kocek, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
12: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest. Tak uważam, cieszę się każdą chwilą.
3: Takie radosne głosy zarejestrowaliśmy we Wrocławiu. Jak wita nas jesień w całym kraju, polecam prognozę pogody od Łukasza Wojtusika, tuż po tych faktach, no a my słyszymy się ponownie o 7.30.
2: Jesień zaczynamy od przejaśnień na zachodzie i deszczowych chmur na południu, południowym wschodzie naszego pięknego kraju i chłodno jest. 6 stopni tylko w Gorzowie Wielkopolskim, podobna temperatura w Zielonej Górze, 7-8 w Poznaniu i Wrocławiu, 8 w Bydgoszczy, 10 w Warszawie, Kielcach i w Rzeszowie. Dzisiaj słońce głównie na zachodzie i nad morzem, w pozostałej części kraju wcześniej czy później Szykujcie się na to. Będzie padać albo mocno, albo po prostu przelotnie. Na południowych krańcach i na zachodnich dziś miejscami 18-19.

0: 10 stopni się zapowiada, ale najcieplej będzie właśnie na zachodzie. 4 po 7 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu od 6.30 do 9.30 w RMF Classic. Jak zwykle z dużą przyjemnością, jesiennie tym razem. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
1: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Bogusław i Tekla mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego. A wśród urodzonych 23 września jest między innymi pan Janusz Gajos, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów i filmowych, i teatralnych. Od lat zaprzyjaźniony z nami z RMF Classic, co bardzo szanujemy i co bardzo sobie cenimy. Panie Januszu, dużo, dużo zdrowia, dobra i dobrych dźwięków i słów życzymy. Z 23 września jest także hiszpański gwiazdor muzyki rozrywkowej Julio Iglesias. No i jeszcze jeden pan. Wielki pan. The Boss, Bruce Springsteen, dzisiaj świętuje urodziny. Co w poranku? Będzie śledztwo, które udowodni, że jest coś, co łączy Jamesa Bonda z nową książką Michała Rusinka. I braci Coen zresztą też. O to zresztą Michała Rusinka zapytam. Pójdziemy też na wystawę zabawek i zajrzymy do wypożyczalni kaset VHS.
1: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Ten list jakoś tak się powinien zaczynać. Dear Bruce, ja bardzo chcieć, żebyś ty przyjechał do Polska w końcu, bo bywasz w krajach ościennych, a u nas jeszcze jakoś nie. I'm on fire, The Boss, urodzinowo. Wszystkiego najlepszego.

0: Ewangelii z Rydwana Ognia. 11 po 7. Trwa walka z porankiem pewnie w wielu domach. Trwa także pierwsze zmaganie z chłodnym. Początkiem jesieni, a w Datowniku dzisiaj spotkanie z walecznym bohaterem.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 23 września 1913 roku wiekopomną sławę zyskał Francuz Roland Garros. Czy to nazwisko jest Państwu znane? Pewnie każdy kiedyś słyszał o tenisowym turnieju French Open Rolanda Garrosa. To dlatego, że jego imię noszą sławne korty tenisowe w Paryżu. Czyżby Roland Garros był sławnym tenisistą? Nic podobnego. Owszem, w tenisa grał, ale to mu ani sukcesów, ani sławy nie przyniosło. Do historii przeszedł za to w związku z zupełnie inną pasją, z lotnictwem. Na początku XX wieku zakochał się w podniebnych lotach. W 1910 roku uzyskał licencję pilota i związał się z zakładami Morin-Saulnier. Był na ustach wszystkich, kiedy właśnie 23 września 1913 jako pierwszy przeleciał przez Morze Śródziemne, startując na Lazurowym Wybrzeżu, a lądując w Tunezji. Ustanawiał różne rekordy, a w 1914 roku zgłosił się do armii francuskiej. W czasie I wojny światowej był pilotem uczestniczącym w walkach powietrznych. Lotnictwo bojowe jeszcze raczkowało wówczas. Garros zrzucał ręczne bomby na przeciwnika stalowymi strzałkami, niszczył niemieckie balony zwiadowcze. Wziął też udział w powietrznych strzelaninach z broni ręcznej. Wtedy to on wymyślił, że karabin maszynowy na stałe trzeba umieścić przed pilotem na kadłubie samolotu. Pomysł dobry. To zrewolucjonizowało walki powietrzne. Trzeba było nakierować na wroga cały samolot, aby go trafić i zestrzelić. Dawało to skuteczność, ale niosło też niebezpieczeństwo przestrzelenia własnych śmigieł. Dlatego na śmigłach montowano specjalne stalowe osłony, a dopiero później wymyślono system synchronizacji strzałów i obrotów śmigła. Garros tak ustawionym karabinem odbywał misje bojowe, zestrzeliwał Niemców. W końcu sam został zestrzelony i dostał się do niewoli. Po udanej ucieczce znowu walczył, jednak w październiku 1918 roku został trafiony nad Ardenami. Poniósł śmierć na miejscu i przeszedł do francuskiej legendy. Roland Garros, walkami w powietrzu, a nie tenisem wsławiony.

0: Hiszpański romans w śniadaniu mistrzów jesiennym. Już podsumowania lata nam się jeszcze dzisiaj przydadzą i należą. Policja podsumowała akcję, którą organizowała kilka dni temu. Chodziło o jeden dzień wzmożonych kontroli drogowych. Akcja Prędkość. Wyniki nie dają powodu do optymizmu. Zaglądamy do Krakowa.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Krakowie w ciągu jednego dnia do kontroli zatrzymano ponad 440 pojazdów, ponad 350 mandatów. To oznacza 48 pouczeń i 25 wniosków do sądu. Rekordzista mknął 134 km na godzinę przy ograniczeniu do 80.
2: Policjanci zwracali przede wszystkim uwagę na kierowców, którzy przekraczali prędkość. Były to miejsca, gdzie odnotowujemy większą ilość zdarzeń drogowych, ale też policjanci zwracali uwagę na kierowców, którzy nie stosowali się do innych przepisów, którzy popełniali inne wykroczenia.
3: Typu?
2: Między innymi nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu komórkowego, czy też niezapinanie pasów bezpieczeństwa.
0: Podsumował działania w ramach akcji Prędkość Przemkowi Błaszczykowi nam Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

0: Aaron Zygman i dźwięki z produkcji Przebłysk Geniuszu. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich m.in. prezydent Nawrocki, który wygłosi przemówienie podczas debaty generalnej w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A to wszystko w Nowym Jorku. My po 8 będziemy w Londynie, tam specjalnie dla nas Bogdan Frimorgan sprawdza to, czym żyją o poranku Brytyjczycy.
1: Reklama.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas faktów u nas w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak wie, co dzieje się i w kraju, i na świecie.
1: Rosja ponownie atakuje, Polska ponownie podrywa myśliwce. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało właśnie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania mają charakter prewencyjny. Oczekuj dalszych komunikatów, to z kolei z alertu RCB wysłanego do mieszkańców województwa lubelskiego. Praca lotnisk w Rzeszowie i Lublinie jest czasowo wstrzymana. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
2: On w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa.
1: Zapowiadał w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. Pierwsza dama USA Melania Trump tymczasem ogłosiła, że jej odpowiedniczka z Polski, Marta Nawrocka, zorganizuje zimą regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem przyszłość, dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. Dzisiejszy ćwierćfinał Słowenii z Belgią wyłoni rywala Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, przypomnę, pokonali wczoraj Niemców bez straty seta. No i mogę powiedzieć tak samo jak wysłannik RMF FM do Sofii Patryk Serwański, że na ten pojedynek patrzyło się z przyjemnością.
3: Dopiero w trzecim secie Niemcy w końcu jakoś nam zagrozili. Wyszli na prowadzenie, ale szybko zgasiliśmy ten entuzjazm.
4: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i no i przełamaliśmy.
3: Opisywał Kamil Semeniuk. Możliwości naszej drużyny dobrze scharakteryzował też Artur Szalpuk.
5: Z nami po prostu gra się bardzo ciężko. Możesz nas przycisnąć, możemy stracić kilka punktów, ale jesteśmy w stanie nadrobić i stąd bierze się nasza siła.
3: Bardzo dobrze graliśmy w obronie, imponowaliśmy takim opanowaniem, przeświadczeniem, że jesteśmy po prostu lepsi od rywala i w bardzo dobrym stylu to udowodniliśmy.
1: Półfinałowy mecz Polaków pojutrze w Mediolanie, a teraz w RMF Classic prognoza pogody dla Polski. Następne fakty ode mnie o 8:00.
0: Chłodny początek nowej pory roku, bo poczujemy powiew jesieni dzisiaj, głównie na wschodzie i na południu kraju, w Zakopanem na przykład nie więcej niż 10 stopni. No i kiedy będzie ciepło? No mam nadzieję, że w niedzielę. Agnieszka Pietrzak do tego ciepła nie może się doczekać.
1: Jasne, tak. I czekam do niedzieli. Byle do niedzieli, później będę mówiła byle do wiosny. Dobrze.
0: A na razie od 6 do 11 stopni, dziś maksymalnie tych stopni 19. To dla tych, którzy lubią, kiedy radio pomaga w takiej rozgrzewce intelektualno-muzycznej, to po pierwsze za chwilę przegląd prasy, a po drugie The Cardigans, nowość w naszej playliście Loveful. Piękny utwór to jest.

0: Woody Allen w jednym z filmów twierdził, że wszyscy mówią kocham cię, love me, say that you love me. To jest ważne przypomnienie, by rano znaleźć taką osobę obok siebie, której warto i której można powiedzieć kocham cię.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: A u nas całkiem serio już tymczasem, całkiem serio. Sztuczna inteligencja nas, Polaków, niepokoi, tak wynika z badań, które cytuje Rzeczpospolita. Niemal 6 na 10 z nas uważa, że rozwój AI oznacza na przykład mniej miejsc pracy w przyszłości. Najbardziej algorytmów sztucznej inteligencji boją się, i to ciekawostka, młodzi, chociaż to oni jednocześnie najlepiej sobie z nią radzą. Eksperci wskazują, że Polska jako kraj oparty na usługach IT, outsourcingu, może szczególnie mocno w przyszłości odczuć skutki automatyzacji pracy umysłowej. Odczuje to na przykład nasza gospodarka. Teraz zdrowie. Dziennik Gazeta Prawna alarmuje, że z mapy Polski znikają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. W ciągu zaledwie 2 lat ubyło blisko 250 takich kontraktów NFZ. Problem najmocniej dotyka mieszkańców małych miejscowości, a także terenów wykluczonych komunikacyjnie. Lekarze ostrzegają przed przejmowaniem lokalnych przychodni przez duże sieci medyczne. Bardzo często tak się właśnie dzieje i lekarze mówią wprost, jeśli ten trend się utrzyma, pacjentom będzie coraz trudniej dostać się do klasycznego lekarza rodzinnego. I na koniec jeszcze spojrzenie na pokolenie Z, czyli na Zetki. A to spojrzenie daje nam nowy numer Tygodnika Powszechnego, który właśnie w kioskach. I to jest obraz generacji, która coraz mniej ufa tradycyjnym mediom, politykom, instytucjom. Młodzi czerpią wiedzę z TikToka, z Instagrama, z YouTube'a i pozwalają często, by informacje, to jest ważne sformułowanie, same ich znajdowały. Aż połowa Zetek przyznaje, że rezygnuje z weryfikacji informacji w sieci, no bo jest tym zwyczajnie zmęczona. Jednocześnie rośnie zainteresowanie teoriami odsłaniającymi rzekome ukryte kulisy wydarzeń, czyli coś na kształt teorii spiskowych, a zaufanie do demokracji jest wyraźnie niższe niż to u starszych pokoleń. Młodzi nie tyle dzisiaj buntują się przeciwko konkretnym partiom, ale buntują się po prostu przeciw światu, który zastali, który muszą się wdrożyć, a może nie chcą. I o tym dzisiaj więcej przeczytacie w temacie okładkowym Tygodnika Powszechnego.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Mogę chyba powiedzieć, że to, co śpiewa Percy Sledge, to również wpisuje się świetnie w konwencję jesiennych spotkań porannych. When a man loves a woman. Dawniej to jakoś tak było, drzewiej bywało, że, bo niedługo sezon akademicki się rozpoczyna, że tych studentów to wielu mieszkało w jednym pokoju i nic się nie działo. A dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Jaki komfort ma być? Jakiego komfortu chcą studenci? To temu mniej więcej im teraz będziemy się przyglądać.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Ponieważ wkroczyliśmy w najgorętszy okres na rynku najmu mieszkań i o tym opowie nam Krzysztof Berenda.
2: Dokładnie, nie chodzi o to przytulanie, to się kiedyś tak mówiło rodzicom, tak? Nie, wiesz, ja będę z kolegą mieszkał.
0: Jasne, z kolegą.
2: Nie, nie, wiesz, córeczka mówi, tak, ja będę mieszkać z koleżankami.
0: Nie wiem, jak twój kolega, mój kolega miał na imię Zofia.
2: Żeby spokojnie studiować i żeby w razie czego móc się tulić, potrzebny jest własny kąt, to jest oczywiste. Jak nie ma pieniędzy na zakup własnego mieszkania, a pewnie studenci zazwyczaj nie mają, to trzeba sobie coś wynająć. No i tak się składa, że jak studenci wynajmują mieszkania, to najczęściej robią to właśnie teraz. Dziś, jutro, może wczoraj. No jesteśmy właśnie w tym najgorętszym okresie, bo to jest ostatni rzeczywiście tydzień dla studentów na znalezienie lokum przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, przynajmniej w teorii, no bo w praktyce to czasami rzeczywiście trwa dłużej. Jak się studenci rozglądają za mieszkaniami, no to dobra wiadomość dla nich jest taka, że w tym roku jest łatwiej znaleźć mieszkanie niż w zeszłym, no bo dostępnych mieszkań po prostu jest więcej.
3: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
2: Tak mówi Jarosław Sadowski z Rankomatu. No, studenci mogą się cieszyć, gorzej mają ci, co dysponują własnymi lokalami i chcieliby właśnie komuś to wynająć, no bo większa konkurencja, ten rynek zawsze ma rzeczywiście dwie strony. Dobrze, mówiliśmy o dostępności, a jeżeli chodzi o ceny. Ceny zmieniły się w górę, co jest złą wiadomością, pocieszającą, że w górę te ceny poszły średnio, tak no nie za bardzo. Dokładnie mówiąc, przeciętnie mieszkania w jeżeli chodzi o najem, w ciągu roku podrożały o 3%.
0: To ja poproszę teraz dla słuchaczy i słuchaczy RMF Classic o taką szybciutką analizę. Porównajmy główne miasta akademickie.
2: Szybki rzut na mapę. Jest ciekawie, przyznam, jest ciekawie, no bo w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku i Gdyni, w Lublinie ceny najmu mieszkań przez rok się nie zmieniły. To może zaskakiwać, ale dokładnie tak jest. Podwyżki wyraźne są w Łodzi i Radomiu, aż o 9% w skali roku. Bydgoszcz i Częstochowa to podwyżki najmu o 6%, Białystok, Poznań o 4%, czyli najem mieszkań w Polsce podrożał średnio o 3%, tu studenci panikować nie muszą. Znacznie gorzej, a mówiąc wprost, znacznie drożej jest w akademikach, bo ceny w ciągu roku wzrosły w akademikach nawet o 18%.
3: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
2: Widzimy, akademiki więc drożeją, a teraz się jeszcze pojawiają te prywatne akademiki, które też drogie są. No ale i tak, pamiętajmy, oczywiście akademik zawsze jest opcją znacznie tańszą niż mieszkanie. Co do zasady, tak to powinno funkcjonować.
0: Zamykamy temat płakał jak wynajmował. Zostawiamy rynek mieszkań, na koniec sprawdźmy rynek walutowy, co tam się dzieje.
2: Tam mamy lekkie uspokojenie, znaczy cały czas widać takie wyczekiwanie, tak, ale to, że jest szansa na jakieś szersze rozmowy Ameryki z Iranem, no trwa teraz w Nowym Jorku zjazd ONZ-owski i głów świata i tam w różnych formatach rozmowy będą się odbywały, no ale fakt, że da się rozmawiać i próbują rozmawiać, powoduje, że nieco jest spokojnie na rynku. Euro teraz taniej i kosztuje 4,34 zł, dolar kosztuje 3,81, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 5,07 zł.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18, a z nami porannie był Krzysztof Berenda. Wielkie
2: dziękuję.
0: Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: nie skradała się do nas, nie przyszła niepostrzeżenie. Po prostu jest jesień. Tak, jesieniary się cieszą, o tym było już trochę. W faktach, a co w faktach o ósmej, Agnieszko?
1: No będziemy szukać słońca oczywiście. Wiemy, że było w Sofii.
2: No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji.
1: Ze stolicą Bułgarii żegnają się siatkarze, którzy pojutrze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w Mediolanie. Oddamy im głos na pewno w faktach RMF Classic o ósmej. Zapraszam.
3: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.

0: Vision. Oświadczył, że jest przekonany, że decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu. Kiedy administracja USA i oba rządy zakończą pracę, to sądzę, że prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trumpa, powiedział polski prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Bazy amerykańskie powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, podkreślał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Także szef polskiej dyplomacji oczekuje rychłego wyjaśnienia sprawy stałej bazy w Polsce.
1: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
2: Wiemy, że miała odbyć się wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, ona się nie odbywa.
1: Ale tu nie przywiązywałbym do tego.
2: Chciałem o to zapytać, czy to jest tylko zmiana terminu, czy...
1: To się zdarza. Czasami w sprawach międzynarodowych po prostu coś wypada i trzeba przełożyć termin. Stosunki naszego MON-u z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre.
0: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim nagrana w Nowym Jorku jest na stronie internetowej rmf24.pl. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie ekspresowej S52 w Śląskiem. Na wysokości Cieszyna zderzyły się dwie ciężarówki. Wjazd na trasę S52 w kierunku Bielska-Białej przez węzeł Cieszyn-Zachód jest zablokowany. Kierowcy są kierowani na węzeł Cieszyn-Wschód.
3: Śledzimy fakty.
0: Po ponad dwóch tygodniach polscy siatkarze wyjeżdżają z Sofii. Czas zmienić Bułgarię na Włochy. Biało-czerwoni, przypomnę, wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Wygrali 3-0 z Niemcami. Siatkarsko wszystko poszło zgodnie z planem. A jak Polacy podsumowują ten bułgarski etap mistrzostw? O tym już w relacji wysłannika RMF FM Patryka Sarwańskiego.
4: Tomasz Fornal na przykład narzekał na hotelowy pokój. Jak powiedział, trochę go te warunki zahartowały, ale nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli. Kamil Semeniuk z kolei przyznał, że złapał też w tym czasie nieco opalenizny.
5: Super opalanie na dachu. To na pewno. No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji. Przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę, ale no, były takie możliwości, to czemu nie?
4: O, Polacy spędzili w Bułgarii ponad dwa tygodnie, zatem mogli też już nieco popaść w taką rutynę, ale wspomniany już Semeniuk nie narzeka.
5: Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech.
4: We Włoszech najważniejsza oczywiście walka o złoty medal i jednocześnie olimpijską przepustkę na Igrzyska w Los Angeles. Sofia, Patryk Serwański.
0: Medal w Mediolanie. Tego będziemy się trzymać. Czekamy na kolejne emocje siatkarskie, na kolejne asy serwisowe biało-czerwonych, a teraz as RMF Classic Łukasz Wojtusik opowie o pogodzie.
6: Będę miał krótką rymowankę za chwilę, tak. Bardzo się tak właśnie przygotowałem. Tak. Oto ona. Skoro wrzesień, to już jesień. No i co teraz?
0: Piękne to. Piękne.
6: No tak, tak. Będę nad tym jeszcze pracował. Może za tydzień druga fraza. Dobrze, tymczasem 7 stopni na krańcach zachodnich, 8 w Katowicach, Krakowie i Łodzi, 9 miejscami, 10 w Kielcach, w Warszawie, w Rzeszowie, w Gdańsku najcieplej, teraz tam 12 stopni. Na zachodzie kraju poranek dość ładny, tam słońce i trochę chmur. Na Lubelszczyźnie sporo chmur mamy. Deszczowo może być na Podkarpaciu, miejscami także w Małopolsce. A dziś maksymalnie stopni 19, głównie na zachodzie. 7:55, festiwalowe emocje w Gdyni już są. Do tego londyńska ulica i jeszcze książka, dzięki której można pisać książki. To wszystko u nas w poranku, RMF Classic. Dzisiaj, na wyciągnięcie ręki, jesienią. Za moment łączenie z Bogdanem Frymorganem, który sprawdza, co dzieje się w Wielkiej Brytanii o świcie. Potem podróż do przeszłości. Powiem wam, gdzie znajdziecie na przykład wypożyczalnię kaset VHS. 8:30 Magda Juszczyk i raport z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie nietuzinkowa gościni naszego porannego spotkania, a po 9:00 nietuzinkowy gość. Michał Rusinek i opowieść o literaturze i o Jamesie Bondzie.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
6: I od rana najpiękniejsza muzyka filmowa. Forrest Gump, Scott McKenzie. No i wizyta w San Francisco.

0: Zaparkowaliśmy w biurze, Jay Ferguson i temat główny z serialu The Office, a ja jak zwykle w środę zapraszam na wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa. O czym mówią mieszkańcy Londynu i nie tylko Londynu, to wie Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy odpaliła torpedę z pokładu podwodnego drona. Ta broń ma na celu odstraszanie i walkę z siłami ingerującymi w podwodną infrastrukturę Wielkiej Brytanii. Test przeprowadzono w brytyjskich wodach terytorialnych. Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie m.in. tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Andiego Bernama z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury. Przechodnie na londyńskim Trafalgar Square przecierali oczy ze zdumienia. Uliczny muzyk przygotowywał się właśnie do zaśpiewania wielkiego hitu Viva la Vida grupy Coldplay, gdy nagle obok niego przy mikrofonie stanął nieznajomy mężczyzna i zaczął śpiewać. Partnerem w duecie ulicznego grajka okazał się sam Chris Martin, wokalista grupy Coldplay. Amatorski muzyk, który pojawia się regularnie przed Galerią Narodową w centrum Londynu, pochodzi z Korei Południowej. Początkowo nie miał pojęcia, z kim śpiewa. Dopiero po chwili, i to dzięki reakcji publiczności, zorientował się, że towarzyszy mu nie tylko światowa gwiazda, ale i autor utworu, który właśnie wykonuje. Chris Martin i grupa Coldplay z łatwością wypełniają całe stadiony. Czasami bardziej intymne występy bywają równie ciekawe. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Sherlock. David Arnold jest autorem muzyki, której słuchaliśmy, a w poranku RMF Classic powrót do przeszłości obiecałem i kasety VHS będą, ale najpierw innego rodzaju powrót. Dzieci w PRL-u, podróż nostalgiczna. Pod takim hasłem można oglądać już wystawę, otwartą wystawę zabawek w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, a na tej wystawie oczywiście zabawki.
1: Są zabawki takie, którymi bawili się chłopcy, czyli na przykład właśnie żołnierzyki, samochody, różnego rodzaju pojazdy. Są zabawki tak zwane dziewczęce, czyli maszyna do szycia, czy zestaw mała gosposia. Są na przykład misie, ubranka dziecięce, książki dla dzieci.
2: Z jakich lat?
1: Zabawki są przede wszystkim z lat 70. i 80., ale oczywiście mamy także zabawki starsze z lat 60. czy 50.
0: Mówiła Iwonia Jędrzejewskiej, kuratorka wystawy Maria Wieczorek. Swoją drogą to chyba dobrze, że już to rozróżnienie nie jest tak ważne dziś na zabawki dziewczęce i chłopięce, tak rozumiem. Z Bydgoszczy przenosimy się na południe kraju, ale pozostajemy w nieco nostalgicznym tonie w Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Otwarto wypożyczalnie kaset VHS. Wszystko jest zrobione na wzór wypożyczalni klasycznej z początku lat 90. Na ekspozycję złoży się około 2,5 tysiąca kaset, mówi Łukasz Bazarnik, jeden z pomysłodawców tej prezentacji.
3: Na razie jest to inscenizacja, gdzie można przyjść, zobaczyć, jak to wyglądało, zobaczyć, jakie filmy mamy. Tutaj w granicach 2,5 tysiąca kaset. Wiadomo, no nie mamy wszystkiego, jeszcze sporo nam brakuje, ale no powoli dążymy, żeby wzbogacić naszą kolekcję. I jeżeli miałoby rzeczywiście funkcjonować wypożyczalnia, to oczywiście razem z magnetowidami, no bo dzisiaj już nie wszyscy to mają, więc mam nadzieję, że się kiedyś będzie u nas dało wyjść z magnetowidem i tą kasetą, swoim filmem z dawnych lat.
0: Mówi Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie. Ponoć moda na kasety VHS wraca, podobnie jak moda na płyty CD. Ponoć prawdziwe rarytasy, takie wiecie, czasami pirackie wersje tłumaczeń do różnych filmów osiągają naprawdę już zawrotne ceny w internecie. A ktoś z was w ogóle ma jeszcze w domu odtwarzacz kaset VHS? Dajcie znać. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Uwertura z Wilhelma Tella i pan Rossini, 8:26. No, uderz w stół, a kasety VHS się odezwą. Piszecie do mnie lawina maili w sprawie odtwarzaczy VHS. Barbara pisze, że nadal ma rodzinny odtwarzacz, do tego 3 pudła kaset z nagraniami i kilka kaset z teledyskami z legendarnej MTV z lat 90. No, prawdziwe rarytasy. Jak u was wygląda kwestia posiadania odtwarzacza? Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wieści, a wieści z kraju ze świata za chwilę będzie miała dla nas Agnieszka Pietrzak w kolejnych faktach. W nich aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Zbadamy, przyjrzymy się jej.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: 8.31, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wieczorem, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andy'emu Bermanowi podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Możecie być pewni naszego pełnego wsparcia. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia, zapewniał szef brytyjskiego rządu. Podczas każdego spotkania, jakie tu odbyłem i każdego, jakie jeszcze odbędę, apeluję do ludzi, by was wspierali, by wspierali Ukrainę, odpowiadał Zełenskiemu Berna. Jest środa, jest cykl Twoje zdrowie w faktach. Dziś pod lupą aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. 86% młodych ludzi w wieku od 6 do 12 lat nie potrafi odbić piłki od ściany i jej złapać. O to był pytany wczoraj nawet na konferencji piłkarskiej kadry Robert Lewandowski.
2: Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i moim zdaniem tu potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma.
1: O niej mówił kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji. W kalendarzu 23 września, czyli pierwszy dzień jesieni, ale lato jeszcze się nie kończy. Przykład z Włoch, Sforte dei Marmi. Władze tego luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii postanowiły przedłużyć do 1 listopada otwarcie tamtejszych plaż. Wczorajszą decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, a także zmianami w ruchu turystycznym. Niezmiennie polecam informacje pogodowe z kraju od Łukasza Wojtusika w RMF Classic w Śniadaniu Mistrzów. Po faktach, a my słyszymy się ponownie punktualnie o 9:00. Zapraszam.
0: Duże przejaśnienie na zachodzie naszego kraju, tam też jednocześnie najchłodniej, od 7 do 9 stopni. To się w ciągu dnia zmieni. W zasadzie będzie tak, że to na krańcach zachodnich będzie najcieplej dzisiaj. Do 19 stopni nam się w środę zapowiada. Teraz w Polsce od 7 do 13 stopni. Na południowym wschodzie mamy teraz najwięcej chmur. Może padać jeszcze rano i przed południem, na przykład na Podkarpaciu. Ta wiadomość o muzeum, w którym stworzono wypożyczalnię VHS kaset, no, wzbudziła w was naprawdę duże emocje i reakcje. No i proszę, Dawid pisze, że ma do dzisiaj oryginalny japoński odtwarzacz, hitowa marka, ogląda z synem takie klasyki jak Terminator, Głupi i Głupszy, Akademia Policyjna. No i to jest magia, pisze Dawid. Oglądać taki film ze skaczącym ekranem, zacinającym się dźwiękiem, taki zabrudzony, a najlepiej ponoć filmy Barei się ogląda. No u nas The Everly Brothers, bo się trochę rozmarzyliśmy.

0: Tak sobie myślę, że co sprytniejsi wiele lat temu, to na pewno Alternatywy 4 z telewizora na VHS nagrywali przy pomocy odtwarzacza z możliwością nagrywania. A takie były, z tego co pamiętam. U moich rodziców, pisze Agnieszka, działa wciąż magnetowid, w domu mamy sporo kaset VHS. Sentyment do tego formatu nadal jest żywy. Ostatnio dzieci zobaczyły fragmenty nagrania z Sylwestra 2005 roku i były przekonane, że to fotomontaż, bo wszyscy wyglądali jakoś inaczej. Serdeczne pozdrowienia od Agnieszki dla całej redakcji i dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek z Józefowa pod Legionowem. Serdecznie cię pozdrawiamy, Aga. No a my wszystkich teraz zapraszamy w poranku na wycieczkę, na festiwal.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Relacje, spotkania, recenzje.
0: Magda Juszczyk wczoraj obiecywała, że spotka się, jeżeli tylko się uda, z Janną Kulik i to się udało w Gdyni. Światowej sławy aktorka zagrała w dwóch filmach z konkursu głównego, Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego i W dzikim, dzikim wschodzie Jana Holoubka. Polskiego kandydata do Oscara już znacie, film wszedł do kin, a o nowej produkcji Holoubka, Joanna Kulik z Magdą Juszczyk w dzisiejszym naszym studiu festiwalowym rozmawiają.
2: Dziki, dziki wschód. Ważny film, a ja będę trochę malkontentem.
3: Dobrze.
2: Co z kinem gatunkowym? Czy ono nam odbierze kino artystyczne, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy?
3: Nie.
2: To erudycyjne kino,
3: nie,
2: ojczyzna.
3: Nie. Absolutnie nie. I mi się wydaje, że ta forma takiego thrillera z elementami westernu i komiksowości pozwala wejść w tą historię. Też nie chcę spoilerować, ale też jest tam taka scena, która też całkowicie mnie rozkłada na łopatki, ale wydaje mi się, że ta forma gatunkowa pozwala trochę lżej przez to przejść, chociaż ten ładunek jest bardzo ciężki i to cię rozsadza. Też dużo filmów powstało o Holokauście, o traumie, że czasami widzowie mają tak, że na przykład nie chcą już kolejnego filmu oglądać. A moim zdaniem, że to jest taki inny sposób ukazane, to jednak też tego młodego widza przyciąga i on jeszcze chętnie poprzez formę to zobaczyć, więc wydaje mi się, że Jankowi udało się to jakoś tak artystycznie ciekawie połączyć, to kino gatunkowe z takim tematem. Ja dołączyłam w ostatniej chwili do tego projektu i faktycznie ten scenariusz powstał 14 lat temu, więc bardzo ciekawie mi się tego słuchało, bo to znaczy, że naprawdę ten projekt dojrzewał długo.
2: I Jan Holoubek mówi, że wcześniej nie byłoby to właściwe.
3: Bo miał robić jako
2: filmu
3: debiut, ale mówi, że jednak się cieszy, że zadebiutował innym filmem i że ten powstał później, bo może by nie podołał.
2: W konkursie głównym jest też pojedynek Łukasza Palkowskiego, który Zbrodnię katyńską też ujmuje w kinie gatunkowym. Ja mam pewien dysonans poznawczy, jeśli chodzi o tamten film. Natomiast wdzięczność też mam dla wszystkich artystów kina, którzy podejmują takie tematy.
3: No, bo to jest też taka odwaga i wiadomo, że ryzyko pewne.
2: Oczekiwania co do polskiego kina, jakie ma gwiazda światowego formatu Joanna Kulik?
3: Ja jestem bardzo ciekawa tych filmów i chcę oglądać jak najwięcej, ale najważniejsze jest 16 filmów, więc się dzieje, filmy powstają i to jest najważniejsze, żeby je robić, tworzyć. Wczoraj wśród wolontariuszy młodych bardzo dużo słyszałam, że chodzą do kina, wracają do kina i to jest jakiś taki dobry trend, że po tej całej fali popandemicznej, że gdzieś wszystko się przeniosło do domów, jednak jest znowu potrzeba celebrowania, wychodzenia ze znajomymi, oglądania i dzielenia się przede wszystkim, czyli jakaś taka celebracja, święto kina, więc tego życzę, żeby właśnie to się, no żebyśmy wszyscy o to dbali, żeby chodzić do kina.
0: Joanna Kulik króluje u nas w mediach społecznościowych, króluje także na festiwalu w Gdyni. RMF Classic, warto zerknąć. Instagram, Facebook, tam sporo się dzieje. Tam także nasze relacje, nie tylko na antenie radiowej z festiwalu. Do końca tego tygodnia będą tam Natalia Ryba i Magda Juszczyk.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Gorące granie jesienią, bardzo proszę. Dźwięki z Free Guy'a w śniadaniu mistrzów wybrzmiały. A my teraz na południe kraju się przenosimy. Tam już za kilkanaście dni bieg dla całych rodzin, który niektórym na pewno wszedł już w krwiobieg.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
2: Ósma edycja krwiobiegu w Krakowie już 3 października. Start na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu w okolicy pomnika psa Joka. Do wyboru będą trasy na 5 i 10 km, Nordic Walking i biegi dla dzieci. Trasy będą widokowe i zróżnicowane.
3: Dla dzieci będzie urządzona pomiędzy pomnikiem a chodnikiem, zaraz też obok bulwarów Wiślanych. Natomiast dla osób dorosłych startujemy spod Smoka Wawelskiego, malowniczą trasą prowadzącą uczestników wzdłuż bulwarów Wiślanych przez Kładkę Bernatkę, okolice dawnego hotelu Forum i Most Dębnicki.
4: Takie kółeczko.
3: Takie kółeczko, jeśli ktoś startuje na 10 km, okrąża to 2 razy.
2: Zapowiadała Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, organizatora krwiobiegu, a samo wydarzenie, przypomnę, 3 października w Krakowie.

0: No prawie boję się zmącić ten klasyczny ton. Trzecia partita na skrzypce solo, pan Bach. 3 minut brakuje do 9, ale zmącimy faktami. Agnieszko, co tam?
1: No tak, wszechobecna muzyka i obrazy to w skrócie, a tak rozszerzając. Łukaszu, wsłuchamy się w jesienne dźwięki w górach?
0: Pani, nie tylko w górach, u mnie obok, tam na wsi też takie można słyszeć czasami.
1: Już teraz mogę powiedzieć, że tak brzmi to, co w malarstwie jest uważane za symbol kiczu i złego smaku. Więcej w faktach o 9:00.
0: Zapraszam, Agnieszka Pietrzak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie, znalazło się właśnie w Polsce.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki. Dwie osoby zatrzymali rano agenci CBA w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to Anna P. oraz Piotr M. Są przewożeni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. To ona prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Nie każda lekcja WF-u musi wyglądać tak samo. We Wrocławiu dzieci mogą zamienić szkolną salę gimnastyczną na rolkowisko czy lodowisko. Z miejskiego programu korzysta rocznie już ponad 100 000 uczniów. Instruktor jazdy na rolkach Filip Lenart widzi same korzyści.
3: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
4: Można się tutaj naprawdę dobrze bawić. Trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
1: Dodają uczniowie, którzy uczą się już jazdy na rolkowisku. W naszym cotygodniowym, środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach zajmiemy się dziś aktywnością fizyczną najmłodszych, a często jej brakiem. Od niecałych 7 godzin mamy już astronomiczną jesień. Zmiany pory roku szczególnie widać i słychać w górach, na przykład w Tatrach. Podczas górskich wędrówek można usłyszeć potężne ryki. Wielu turystów utożsamia je z odgłosami wydawanymi przez niedźwiedzie, ale czy słusznie? Posłuchajcie.
5: Niedźwiedzie, no nie ryczą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rykowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
6: Czyli to nie niedźwiedź, tylko jeleń tak ryczy.
5: Tak, dokładnie. A dokładnie samiec jelenia, czyli byk.
1: Tak dokładnie wyjaśnił reporterowi RMF Maciejowi Pałachickiemu Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Łukasz Wojtusik, słyszący takie dźwięki na wsi, tak jak słyszałem?
7: Tak, ja to u mnie za miedzą, pani. U mnie za miedzą. No i już teraz wiem, że do tej pory trudno było mi orzec, czy to ptak, czy nosorożec, a tym razem już wiem, to byk, no.
1: O 10:00. Co w pogodzie teraz pan opowie, panie Łukaszu.
7: Tak jest, o 10:00 wracają fakty.
1: Zapraszam.
7: Na całe szczęście nie muszę tych wieści pogodowych wyryczeć państwu, tylko mogę je przedstawić. Temperatura rośnie, dość nieśmiała, ale rośnie. 8 stopni w Zakopanem, tam dziś nie więcej niż 11 stopni. 9 w Katowicach, 10 stopni we Wrocławiu, 11 w Bydgoszczy, 12 teraz w Warszawie, 13 w Trójmieście. Chcecie, wierzcie, czy nie wierzcie? Duże chmury nad Kielcami, nad Lublinem. Przed południem padać może w centrum kraju i jedynie na zachodzie, przejaśniają teraz. I to będzie dzisiaj najcieplejszy, najładniejszy, najjaśniejszy fragment Polski, jak się tak spojrzy z góry na mapę. Na krańcach zachodnich natomiast dzisiaj 19 stopni. Pewnie, że 19, a teraz 9:05. James Bond, państwo wiecie, ma licencję na zabijanie, a Michał Rusinek ma licencję na rozkładanie literatury na czynniki pierwsze. Za chwilę spotkamy się z autorem książki Literatura od podszewki, teorie pisania, a ponieważ podczas lektury trafiłem na trop prowadzący prosto do agenta pewnego, jej królewskiej mości, to sprawdzimy, co może łączyć najsłynniejszego szpiega świata z teorią pisania i z Michałem Rusinkiem.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
7: Żeby podkręcić państwa zainteresowanie, powinienem powiedzieć, ujawnimy tylko u nas prawdziwe powiązania Michała Rusinka z Jamesem Bondem.

0: spotkanie z Dziadkiem do Orzechów za nami, a przed nami spotkanie z literaturą.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Gościem poranka Michał Rusinek, dziś jako autor książki Literatura od podszewki, teoria pisania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale ja z panem na początku chciałem zacząć od lalki, czyli od fenomenu, od najgłośniejszego tekstu kultury ostatnio dyskutowanego. Mowa oczywiście o serialu Maślony, czy lalka Maślony. W ujęciu freudowskim, wzięta z literatury od Prusa, to fantazja na temat lalki?
2: No nie wiem, czy to jest fantazja, ale myślę, że raczej bym stosował jakąś inną metodologię tutaj. Mhm. Na pewno jest to taki postmodernistyczny tekst kultury i jest to dosyć swobodna adaptacja, bardziej chyba tarantinowska niż jakaś, nie wiem, czy do czego mógłbym to sprowadzić.
0: Może Guy Ritchie?
2: Na przykład może być, ale Wes Anderson momentami, na pewno.
0: Mhm. No, ale podoba się panu?
2: Podoba mi się, absolutnie. Do pewnego momentu tam dwa pierwsze odcinki miałem wrażenie, że są troszkę nie najlepiej montowane. Mhm. Troszkę bym przysypiałem, a potem już się zaczyna cudowne szaleństwo.
0: A jak rozczytywać i pisać dobrze skomponowaną literaturę? Bo o tym piszesz trochę.
2: Tak, ale ja nie piszę poradnika. Jest bardzo dużo poradników, podręczników wręcz pisania, takich, które przekazują informacje czysto techniczne, a ja raczej zachęcam do tego, żeby zaglądać pod podszewkę literatury w ogóle. Literatury, no powiedzmy, czytanej przez siebie, bo temu służą teorie literatury, ale też literatury, którą zamierzamy pisać, bo jestem głęboko przekonany, że jeżeli wiemy, jak to jest zrobione, jak to może być zrobione, albo jak to powinno być zrobione, to wtedy będziemy to lepiej pisać. Jednym z bardziej irytujących powiedzonek jest, że jeżeli stonoga zacznie liczyć swoje nogi, to nigdzie nie dojdzie. To nie jest tak, że jeżeli my mamy większą świadomość jako pisarze i pisarki, większą świadomość, jak jest zrobiona literatura, to będziemy jakoś gorzej pisać. Coś jakoś to nas zatrzyma. Mhm. Wydaje mi się, że takie zajrzenie, a nawet jestem przekonany, że takie zajrzenie właśnie pod podszewkę może nam sporo dać.
0: To co wspólnego ma James Bond z teorią literatury?
2: No, James Bond, ja go tutaj przytaczam nie tylko dlatego, że jestem fanem, ale też dlatego, że...
0: Jak czytałem, to tak czułem, że ty jesteś obstrzelany w tych poszczególnych odcineczkach.
2: Oczywiście, że tak. Ale też ja się uczyłem angielskiego na opowiadaniach o Jamesie Bondzie.
0: I Jana Fleminga,
2: tak. I on akurat, one są tak zrobione, że bardzo dobrze można nimi zilustrować koncepcję z 1909 roku niejakiego Zygmunta Freuda, który mówił, że większość tych głównych bohaterów w literaturze tak naprawdę powstało dzięki fantazjowaniu autorów. Fantazjowanie to jest coś, co my wszyscy robimy, tylko jak jesteśmy dziećmi, no to przekładamy to na zabawę. Jak jesteśmy dorośli, to się tego wstydzimy i nie opowiadamy. Chyba, że jesteśmy pisarzami. To wówczas z własnych fantazji potrafimy zrobić właśnie głównych bohaterów. Bo zauważ, że bohaterami fantazji naszego fantazjowania zawsze jesteśmy my. My sami, my fantazjujący. My fantazjującemu nic się nie może stać. Musi wyjść odpowiednio, prawda, zdrowy z każdej opresji. No i tak są stworzeni ci bohaterowie, głównie oczywiście literatury popularnej, ale nie tylko. Ja lubię robić taki test też na sobie, mianowicie co się z nami dzieje w momencie, kiedy umiera główny bohater, na przykład w filmie, który oglądamy, książce, którą czytamy. Nie lubimy tego, coś nas tak kłuje w środku.
0: No, King o tym zrobił Misery.
2: Oczywiście, King o tym zrobił Misery i to jest takie uczucie, które towarzyszy zarówno pisarzowi, bo bohater jest projekcją jego ego, jak i odbiorcy, bo odbiorca, co wiemy od Arystotelesa, lubi się utożsamiać z głównym bohaterem.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka, wydana przez wydawnictwo Znak. Za chwilę kilka egzemplarzy z podpisem autora będzie można zgarnąć. To robimy teraz takie zadanie z Jamesa Bonda. Adele śpiewa w której części?
2: To zaskoczyłeś mnie o tej porze.
0: To sprawdźmy to.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Skyfall.

0: Adele, Skyfall, 17 po 9, słuchajcie Śniadania Mistrzów, a w nim rządzi film, serial, nie, rządzi literatura teraz.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: Literatura od podszewki, teorie pisania, najnowsza książka Michała Rusinka. Tutaj więcej znajdziemy w tej książce, dużo więcej takich konotacji i połączeń i serialowych, i filmowych, bo nawet bracia Coen się pojawiają w bardzo ciekawej odsłonie.
2: Tak, są bracia Coen oczywiście i ich film chyba niedoceniony, Miller's Crossing, czyli Ścieżka Strachu. Przy okazji pozdrawiam tłumacza tego tytułu, no ale rozumiem, że jakoś musiał sobie z tym poradzić. Nie jest to wprawdzie wirujący seks, który no, tak jest.
0: Wirujący seks to już klasyk.
2: To już klasyk, tak. Ale nie wyśmiewamy się z tłumaczy, czy też z producentów prawdopodobnie, czy też z dystrybutorów, którzy wymusili taki tytuł. Tylko chodzi o to, żeby pokazać, na czym polega intertekstualność. To jest takie pojęcie, które jest znane wszystkim filologom oczywiście i przydaje się w momencie, kiedy czytamy literaturę i wiemy, że ona może być zrobiona z odniesień do innych tekstów. I też bardzo często tak jest. Świadomie tak robią autorzy lub nie świadomie, ale w tej koncepcji intertekstualności są też wskazówki dla osób piszących i to jest coś, co ja wyciągam. W ogóle to robię w tej książce, to znaczy z metodologii badań literackich, czyli tak.
0: Na marginesach stron znajdziecie państwo takie bardzo ważne skróty, co pisarz powinien.
2: Tak. Ale też i wyciągam z tego, co powstało dla czytelników w gruncie rzeczy, czytelników profesjonalnych, jakimi są filolodzy, co powstało albo co można wydobyć dla osób piszących. Mhm. Niektóre koncepcje teoretyczno-literackie z Arystotelesem na czele powstały tak naprawdę właśnie dla pisarzy. Ale w niektórych trzeba trochę jednak wykręcić, odkręcić i wydobyć.
0: Stawiasz też takie podstawowe pytania, czy literatura ma płeć, a jeśli tak, to jaką? Czy ma tożsamość, jeśli tak, to jaką? Kim jest piszący? I Sinifio też się pojawia. Ale co ważne, docierasz także do współczesności i piszesz o literaturze generatywnej. To jest taka urzeczywistniona śmierć autora? Bo tej śmierci autora teoretycznej też piszesz.
2: Myślę, że to jest taki mokry sen tych teoretyków literatury, powiedzmy z końca XX wieku, którzy wieszczyli, że będzie, że dojdzie do śmierci autora. Mówili, że mówi nami konwencja, mówi nami język, mówią nami gatunki i tak dalej, i tak dalej. Czyli to tak naprawdę my nie jesteśmy jako autorzy, nie jesteśmy potrzebni. No i proszę, i doszło do tego, że rzeczywiście nie jesteśmy potrzebni, chociaż jestem przekonany, że czegoś takiego to się nie spodziewali ci teoretycy literatury typu Roland Barthes czy Michel Foucault. Natomiast doszło do... Ja w ogóle bardzo lubię tak zwane skutki uboczne wszystkich zjawisk, zwłaszcza w kulturze, i doszło do jednego skutku ubocznego bardzo ciekawego, nie tylko zresztą w dziedzinie, powiedzmy, literatury czy badań nad językiem, ale także ci, którzy przyglądają się w tej chwili na przykład plakatom albo okładkom książki, to pierwsze, co robią, to sprawdzają, czy tam aby za tym stoi człowiek, czy jeszcze w ogóle jest człowiek, czyli zaczynamy szukać człowieka, czyli pojawił się taki, można powiedzieć, nowy humanizm renesansowy, nieomal powrót człowieka, co jest ewidentnie skutkiem ubocznym. Ja bardzo nie lubię wypowiadać się na temat sztucznej inteligencji, ponieważ mam takie poczucie, że no, kusi mnie, żeby powiedzieć, ach, ona jeszcze nie umie czegoś tam, ale być może już od dzisiaj umie, tylko ja to wczoraj sprawdzałem. Rzeczywiście nie umie rymować, z tego się na razie cieszę, bo tak,
0: no jeszcze jest... Jeszcze praca będzie,
2: a co będzie dalej? Zobaczymy.
0: Ja wiem, co będzie dalej. Dalej to będą książki do czytania i do rozdania. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl z autografem Michała Rusinka. Napiszcie, dlaczego ta książka powinna koniecznie znaleźć się na waszej półce i niech nie będą tylko wspomnienia z czasów akademickich. Literatura od podszewki, teorie pisania, książka dla każdego. Michał Rusinek, wielkie dzięki za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gość Śniadania Mistrzów.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.

0: Piraci z Karaibów dali o sobie znać w jesiennej już odsłonie Śniadania Mistrzów, a ja daję znać, że świat lalki otwiera przed nami w RMF Classic swoje podwoje. Dyskusja wokół serialowej lalki trwa, a ja zorientowałem się, że przecież lalka Prusa była w XIX wieku czymś na kształt serialu. Ukazywała się jako powieść w odcinkach w Kurierze Codziennym i też budziła spore emocje i kontrowersje. Do czasów z lalki wziętych do tego świata w naszej zabawie zaprosi was za chwilę Ula Urzędowska, a przed 10:00 jeszcze pakiet faktów kulturalnych.
1: Śniadanie Mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: 48 miast na festiwalowej mapie, ponad 170 filmów w programie, liczne sekcje, animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, spotkania z twórcami, z młodymi aktorami, czyli Międzynarodowy Festiwal Młode Horyzonty. Startuje już w najbliższy piątek, a to już 13. edycja festiwalu. O filmach w programie i festiwalowych konkursach mówi Agnieszka Sinicka, dyrektorka programowa.
2: Konkurs filmowych odkryć, czyli tutaj już trochę mniej przygody, a trochę więcej takiego artystycznego podejścia do kina, mniej oczywistego. No i konkurs filmowych odkryć, tutaj właśnie mamy Świat Gugu, czyli film aktorski z Brazylii, prosto z Berlina, ale przywieziony dla polskiej publiczności, gdzie jest piękna scena tańca wnuczka i babci. Są Dzieci Wolności, czyli taka lekcja historii, bym powiedziała, w kinie. Cofamy się do II wojny światowej i tam mamy historię o żydowskiej dziewczynce, a też pokażemy w odkryciach Viva Carmen, czyli tutaj opera na wielkim ekranie i ona jest tutaj animacją taką malowaną, więc tutaj rzeczywiście tak jakbyśmy oglądali dzieło sztuki tworzone na żywo i jest to opowieść z perspektywy chłopca, który właśnie chce uchronić Carmen przed jej losem.
1: Filmów jest ponad 170, 48 miast w Polsce odwiedzi festiwal. Przypominam, rozpocznie się już w najbliższy piątek Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, a po edycji stacjonarnej na widzów czeka edycja online od 8 do 25 października.
0: To były Fakty Kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
0: Po reklamie.
3: Minęła 10:00, czas na najważniejsze fakty w RMF Classic. Przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
4: Rosyjska armia przeprowadziła rano atak wymierzony w port w Odessie i infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. W ataku zginął kapitan cywilnej jednostki pod

0: 160 dronami, 82 z nich to były drony odrzutowe. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu 119 dronów i 3 pocisków typu banderol. Za 3 dni w Mołdawii zacznie obowiązywać stan wyjątkowy. Parlament w Kiszyniowie zaaprobował 60-dniowy stan dotyczący dostaw energii i wody, co ma pozwolić rządowi na sprawniejsze działania, które mają zapobiec ich niedoborom, podał Reuters. Od wielu miesięcy władze Mołdawii niepokoi niski stan wody w Dniestrze, a po spotkaniu mołdawskich i ukraińskich ekspertów w sierpniu ograniczono przepływ wody przez hydroelektrownię w południowej Ukrainie, by umożliwić nawadnianie pól w Mołdawii. Całą sytuację znacznie skomplikował marcowy atak Rosji na ukraińską hydroelektrownię, który doprowadził do zanieczyszczenia Dniestru, a w konsekwencji również systemu wodnego w Mołdawii.
1: Pytamy o fakty.
0: Jak zachęcić najmłodszych do ruchu? W środowym cyklu Twoje zdrowie w faktach dziś aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
2: Najnowsze dane WHO pokazują, że 80% dzieci w Polsce nie wykonuje zalecanych 60 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Wady postawy jak właśnie koślawość kolan, czy koślawość stawów skokowych, czy zwiększona lordoza lędźwiowa, czy też wdowi garb, to wszystko jest konsekwencją właśnie siedzącego trybu życia, braku aktywności fizycznej.
0: Podkreśla Barbara Malmon, fizjoterapeutka z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Nasza ekspertka w tym momencie rozpoczyna swój telefoniczny dyżur pod numerem 12 200 0010. Zachęcamy do dzwonienia i zadawania pytań. Polecamy także stronę rmf24.pl Zdrowie. Można sprawdzić, czy waga naszego dziecka jest w normie. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i ratownicy TOPR w ostatnim czasie odbierają telefony od zaniepokojonych turystów. To za sprawą odgłosów rykowiska samców jeleni. Wędrujący mylnie uznają to za ryk niedźwiedzia. Jak przyznaje Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, zdarzało się nawet, że turyści uciekali na drzewa. Zupełnie niepotrzebnie.
3: W tej chwili już zaczyna powolutku być kulminacja, więc w ciągu dnia można usłyszeć to rykowisko. A jak się zachowujemy? Przede wszystkim nie staramy się podchodzić. One są z reguły tam kilkadziesiąt, kilkaset metrów, bo ten głos się roznosi po górach, szczególnie z hal, z jakiejś tam wyższej wysokości, to bardzo dobrze słyszymy. Nie staramy się podchodzić, a jeżeli nawet widzimy, jest gdzieś bliżej, to tym bardziej nie podchodzimy do niego, tylko starego obserwujemy, słuchamy, delektujemy się tym dźwiękiem.
0: Rykowisko jeleni to także sygnał zmian w przyrodzie. Dziś rozpoczęła się astronomiczna jesień, która potrwa niecałe 90 dni. Jesienną prognozę pogody prezentuje od teraz w RMF Classic Urszula Urzędowska, a ja mówię do usłyszenia o 11.
4: Z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna na dziś to od 13 stopni, 16 na wschodzie, w centrum też podobnie i nad morzem i maksymalnie 18. 12 stopni pokażą termometry na zachodzie kraju. 5 minut po 10:00, RMF Classic zaprasza i ruszamy ścieżką dźwiękową.

10 minut po 10 to była muzyka z serialu 07. Zgłoś się, a my zgłaszamy się do Was z pakietem muzycznym i konkursowym. Ten pierwszy obejmuje wszystkie możliwe światy filmowe i serialowe, ścieżki dźwiękowe w każdą stronę dużego i małego ekranu, a ten drugi to świat lalki Bolesława Prusa, w którym rozgościliśmy się od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Przyglądamy się panu Bolesławowi i bohaterom, których stworzył, a także czasom, w których żył. No i o 13.30 słuchamy kolejnego fragmentu powieści, a czyta tę powieść u nas Andrzej Seweryn. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: 10.30 to jest RMF Classic. Drodzy słuchacze, już można komnaty fantazji otwierać, dywany wyobraźni rozwijać. Lalkowe pytanie konkursowe do dyspozycji.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie od poniedziałku do piątku mniej więcej o tej porze pada pytanie konkursowe związane właśnie z tym powieściowym uniwersum Bolesława Prusa dotyczące jednego albo nawet kilku bohaterów. Wisi w formatce na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki, ale z przyjemnością je teraz po raz pierwszy przedstawię. Otóż dziś odpowiadamy, używając fantazji, wyobraźni, oryginalności, na następujące pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w trudnym dla niego momencie, to jak brzmiałaby ta wiadomość? Zapewne wspierająca. Macie 1000 znaków do dyspozycji w formularzu na naszej stronie i mam nadzieję, tak widzę zresztą i czytam, nieograniczone pokłady wyobraźni, aby zmierzyć się z tą wiadomością tekstową wysłaną Stanisławowi Wokulskiemu. Finał zabawy o 12.30. Autorka, autor najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Dobrze, to mamy i zaczynamy. Powodzenia życzę.

0: Plama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
3: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Po reklamie.

0: I pięknie za 11 minut 11. Joe Cocker w RMF Classic. Przed chwilą tydzień pracy na półmetku, a świat lalki Bolesława Prusa zaprasza do zwiedzania, zapoznania się z nim i wygrania, o czym przypomnę niebawem. Teraz rozejrzymy się po Warszawie. Każde miejsce opisane przez Bolesława Prusa ma jakieś mniejsze lub większe znaczenie, mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską warszawianista Adrian Sobieszczański.
1: Bolesław Prus bardzo często pokazuje, że takie nawet na pozór niepotrzebne informacje, błahe historie są bardzo ważne dla akcji powieści, dla zrozumienia tejże powieści. Wydaje mi się, że współcześnie spacerując ulicami Warszawy, też nie do końca większość mieszkańców, turystów zdaje sobie sprawę, że właśnie ta przestrzeń jest taką całościową przestrzenią wykorzystaną przez Prusa do stworzenia jakiegoś uniwersum dla tej warszawskiej powieści. Dla tych osób, które nie znają Warszawy, a chciałyby też samodzielnie spacerując po Warszawie odkrywać ślady lalki, to od wielu, wielu już lat mamy wytyczony w Warszawie szlak lalki, gdzie za pomocą wmurowanych wchodnik, takich charakterystycznych tabliczek ze stylizowaną literką L, oznaczono właśnie miejsca związane z akcją powieści. Kiedy zobaczymy sobie, jak wygląda ten szlak, ile punktów ważnych jest wykorzystanych przez Prusa, to zobaczymy, że to jest jeden z elementów, czy kluczowych może elementów budowania wizji Warszawy XIX wieku.
0: I tak właśnie o tej porze w RMF Classic idziemy śladem Bolesława Prusa, a także stworzonych przez niego bohaterów. Świat lalki w konkursowym wydaniu pojawi się za chwilę. Teraz Bridgertonowie na ścieżce dźwiękowej.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
8: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
9: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Minęła 11, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
18: 4 dni przed głosowaniem w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Poważna zmiana na liście kandydatów. Jan Hoffmann rezygnuje ze startu, informuje reporter RMF FM. Hoffmann, przypomnę, stał się twarzą krakowskiego majowego referendum, ale po jego sukcesie dość długo zastanawiał się, czy wystartować w wyborach, czy poprzeć innego kandydata. Ostatecznie ogłosił swoją kandydaturę przed pomnikiem wybitnego prezydenta Krakowa Juliusza Lea w otoczeniu ludzi zaangażowanych wcześniej w referendum. Niezależny kandydat teraz rezygnuje. Zdecydował się poprzeć łuk

0: I uważam, że należy to zrobić jak najszybciej, zanim nadejdzie zima, powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom. Trump stwierdził: myślę, że zawrą porozumienie. Nie chcę mówić, jakie to będzie porozumienie, stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy nadal wierzy w to, że Ukraina może odzyskać całe terytorium. O tym mówił w ONZ rok temu. Wiemy, że w czasie rozmowy poruszono sprawę dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej dla Kijowa oraz możliwość produkcji rakiet do systemu Patriot na licencji w Ukrainie. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
1: Odsłaniamy fakty.
2: Cały rok tęsknię za jesienią, przyznał w rozmowie w radiu informacyjnym RMF24 Marcin z Lasu Kostrzyński. Autor filmów, obserwator przyrody, dziennikarz, leśnik, operator kamery, podróżnik przekonuje, że to najbardziej ciekawy czas w przyrodzie. Co słychać w lesie?
3: No jesień to jest rykowisko jeleni, bekowisko danieli, bukowisko łosi. Aż kipi tyle się dzieje w przyrodzie. Właściwie z naszych zwierząt to tylko jeleń ma tak donośny głos, że słychać go z wielu kilometrów. A natomiast łosie, które równolegle jak gdyby zaczynają to bukowisko, mimo że to są tak ogromne zwierzęta, to ich głosy są takie słabe w porównaniu z jeleniem, tak delikatne, że aż trudno uwierzyć, że tak wielkie zwierzę może wydawać, chociaż próbuje jak najgłośniej ryknąć, czy buczyć, zabuczyć właściwie. Takie mło, mło, mło. To jak Państwo usłyszą w lesie, to jest łoś.
2: Głos łoś ma słaby. Dość donośnie komunikujemy po faktach w klasyce o tym, co w pogodzie. Oddaję głos Urszuli Urzędowskiej, a kolejne nasze doniesienia w samo południe. Zapraszam. Zachodnia część Polski znajduje się na skraju wyżu, reszta kraju pozostaje pod wpływem niżu. Z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, na krańcach zachodnich raczej bez opadów, na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, trzeba być na nie przygotowanym, maksymalnie 18 dziś stopni pokażą termometry.
4: RMF Classic i wszystko gra.
5: Pozdrawiam, Artur Andrus.
6: Alicja Majewska.
7: Marek Kondrat.
8: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w świecie lalki, ale tym serialowym, przypominam sobie, jest taka scena. To chyba jest czwarty odcinek, gdy po licytacji kamienicy Łęckich Ignacy Rzecki nadaje telegram do Stanisława. Rozemocjonowany dyktuje treść telegramu, zaczynając od słów: katastrofa, stop. A my w naszym radiowym świecie lalki i konkursowym także o tej porze mamy następujące do Was pytanie. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w tym trudnym dla niego momencie, w tym czy w innym trudnym momencie, jakby ona brzmiała? Nie telegram, ale SMS nadaje Ignacy Rzecki do Stanisława, a Wy, drodzy słuchacze, piszecie jego treść. To jest nasze pytanie konkursowe. Odpowiedzi rozwijajcie dywany fantazji, wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl. Najbardziej oryginalny SMS, ciekawy, przykuwający uwagę, wybrany przez redakcję RMF Classic, to zwycięstwo w finale o 12.30, a autorka bądź autor otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów czy bohaterek powieści. Zapraszam, rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życzę sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.

25 minut po 11. Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic. Razem z nami bohaterowie, bohaterki dużego i małego ekranu. Na pewno będzie z nami wkrótce agent 007, James Bond. I przybiegnie Amelia, oczywiście ścieżką dźwiękową. Posłuchamy piosenki z filmu To właśnie miłość. A teraz aria z trzeciej suity orkiestrowej. A właściwie suita na organy, klawesyn i orkiestrę w aranżacji Gustawa Mahlera. Orkiestra Filharmoniczna z Los Angeles.

0: Za 25 minut 12 Royal Liverpool Philharmonic Orchestra i przewodnik po orkiestrze, temat Benjamina Britena, a naszym przewodnikiem po świecie lalki jest, bywa, Dariusz Stańczuk. Cześć, Darku.
1: Cześć, Ula, dzień dobry Państwu.
0: Na temat lalki, szerokiego uniwersum wiesz chyba wszystko. Badamy różne sprawy, między innymi na przykład serial.
1: Bardzo jesteś łaskawa z tą wiedzą, no ale dobrze, przystąpmy. No właśnie, ten nowy serial to są dopiero zabawy z lalką, tak mówię, bo czytam różne opinie. To mógłby być,
0: właśnie.
1: Ja też oglądam, przeglądam. Te zabawy z lalką to, myślę, taki podtytuł w ogóle tej produkcji mógłby być, ale też gdzieś przeczytałem, że ta lalka jest komiksowa. No i właśnie, komiks taki zawodowo wykonany, pełnowymiarowy komiks na bazie lalki jeszcze nie powstał, o dziwo, bo powstały już komiksowe wersje i Pana Tadeusza, i Kordiana, powieści Sienkiewicza też brano na warsztat właśnie komiksowo. A w przypadku lalki trzymam kciuki naprawdę, bo świat namalowany, narysowany przez Prusa, no wydaje się być stworzony do tego, żeby pokazać go jeszcze w powieści graficznej. Można by ukazać perypetie bohaterów na tle architektury XIX-wiecznej Warszawy, klimat Paryża także oddać. A to wszystko w detalu jeszcze, bo Prus tak wręcz fotograficznie pisał, prawda?
0: To tak, dobry pomysł. Drodzy twórcy komiksów, lalka jest na fali. Bierzcie ten temat, bo tak, jest gorący, prawda?
1: Tak, no tylko brać, jak pisała Agnieszka Osiecka, prawda? Natomiast to, co wokół lalki się komiksowego pojawiło, to takie krótkie, satyryczne przeważnie formy w prasie, w sieci, tak się gdzieś tam sporadycznie to pojawiało. Natomiast lalka, taka książkowa z największą liczbą ilustracji, najbliższa komiksowi, to jest wydanie, warto zwrócić uwagę, takie w gatunku graphic novel adjacent, taka rysowana nowoczesną kreską przez Łukasza Ciaciucha, edycja lalki wydawnictwa Grek. Warstwa wizualna tam wyraźnie dominuje nad tekstem, chociaż tekst jest stuprocentowo Prusa. Kto szukałby lalki w przestrzeni publicznej, takiej lalki w obrazkach, znajdzie parę murali na ścianie pierwszego LO imienia Prusa w Siedlcach. Mamy tam postać Prusa i kilku bohaterów zainteresowanych nauką, lalkowych bohaterów. W Chrubieszowie, w rodzinnym mieście Prusa, na ścianie szkoły podstawowej numer 1 mamy postać Prusa. Natomiast nie ma takiego reprezentacyjnego muralu słynnego w całej Polsce, który byłby poświęcony wyłącznie fabule lalki. Zatem artyści plastycy, street artyści dajemy do myślenia, no i zachęcamy do takiej twórczej roboty.
0: W konkursowej sprawie też dajemy do myślenia, zachęcamy do odpowiadania na nasze konkursowe pytanie. Jest, wisi na naszej stronie, zaglądajcie rmfclassic.pl, zakładka Świat Lalki.
2: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Za 8 minut 12.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie następujące zadanie konkursowe SMS do Wokulskiego. To wy tworzycie ten tekst. W czasach Stanisława oczywiście nie było mowy o SMS-ie, ale system komunikacyjny przechodził prawdziwą rewolucję. Obok tradycyjnej wolnej poczty rozwinął się telegraf, ale była to usługa premium. Stanisława Wokulskiego było stać na tę usługę. Płacono od każdego słowa. Klient szedł do stacji telegraficznej, na przykład na dworcu lub urzędzie pocztowo-telegraficznym, pisał wiadomość na blankiecie. Urzędnik zamieniał litery na kod Morsa, impulsy elektryczne szły kablami do kolejnych stacji przekaźnikowych. Tam operatorzy odbierali sygnał, często słuchając stukania aparatu, nadawali dalej, aż w końcu wiadomość docierała do stacji docelowej. Telegram zapisywano i goniec. Telegrafista biegł z nim bezpośrednio do rąk adresata. A u nas nowocześnie wpisujecie odpowiedź w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Max 1000 znaków, usługa bezpłatna, a pytanie konkursowe jest następujące. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi jedną wiadomość SMS w trudnym dla niego momencie, jakby ta wiadomość waszym zdaniem brzmiała? Odpowiedzi wpisujcie w formularze rmfclassic.pl. Finał za... no, trochę ponad pół godziny. A czeka kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów na autorkę autora najciekawszego SMS-a do Stanisława Wokulskiego.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
6: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
14: Jest punktualnie 12, to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
15: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną po wczorajszym groźnym incydencie na torach w Jedlance w województwie lubelskim. Na tak zwanej towarowej obwodnicy Warszawy z Łukowa do Skierniewic ktoś położył na szynach w obu kierunkach betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Nikt nie został poszkodowany, nie doszło do wykolejenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, składy nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. Ruch kolejowy został jednak wstrzymany na kilka godzin. Kontrterroryści nie natrafili na żadne materiały wybuchowe. O sprawie zostały poinformowane m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Ze startu zrezygnował dziś jeden z inicjatorów referendum, w którym w maju odwołano Aleksandra Miszalskiego. Jan Hoffman, jak informowaliśmy w poprzednich faktach, przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. Obaj panowie podpisali pakt o współpracy. Czy Hoffman mógłby zostać zastępcą prezydenta, gdyby w fotelu włodarza zasiadł Gibała?
16: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to zawsze.
17: Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana.
15: Łukasz Gibała.

0: I pamięta to wydarzenie. Emerytowanego dziennikarza gra Andrzej Seweryn, a młodego Stefana Maciej Musiał.
1: Jak współdziałaliśmy. Mamy inny kolor oczu i na początku z charakteryzatorką przymierzałem soczewki, żeby ten kolor utrzymać, ale później stwierdziliśmy, że tego w kamerze widać nie będzie. Zastanawialiśmy się z Januszem nad jakimiś takimi drobnymi rzeczami, które mogą połączyć te postacie w tych dwóch sferach czasowych, żeby ta młoda postać Stefana miała właśnie w sobie życie, żeby trochę miała w sobie łobuzerki.
0: Mówił aktor na konferencji prasowej. Więcej materiałów prosto z Gdyni znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. W kalendarzu 23 września, od niemal 10 godzin mamy już jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem, chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
2: Romantycznie.
3: No tak, zgadzam się.
2: Pogoda, deszcz.
3: Takie spacerki.
2: Spacery, tak, liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
0: Niektórzy bez żalu pożegnali lato, przekonaliśmy się we Wrocławiu. A w RMF Classic teraz posłuchajcie, co w pogodzie w całym kraju. Oddaję głos Urszuli Urzędowskiej.

0: Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali, z północy płynie chłodne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Na krańcach zachodnich więcej przejaśnień, raczej bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Od 13-16 stopni na zachodzie, około 16 stopni w centrum oraz nad morzem i 18 maksymalnie na zachodzie.
1: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Magda Boczarska.
4: Mówi Magda Cielecka.
5: Z tej strony Natalia Kukulska.
6: Sonia Bohosiewicz.
7: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciak.
1: RMF Classic.

0: Fanfary z Gwiezdnych Wojen, muzyka Johna Williamsa. Myślę, że te fanfary o tej porze, 12 minut po 12, też śmiało możemy sobie dedykować i płynąć na fali najpiękniejszej muzyki filmowej. A Bolesław Prus, jak często pływał? Prus, pisarz, kronikarz, cyklista, miłośnik kinematografii, ale także, przyglądamy mu się bacznie o tej porze, członek Towarzystwa Wioślarskiego. Jak był aktywny w tym towarzystwie? O tym Julii Sarzyńskiej opowiedział dyrektor WTW Maciej Śliwiński.
1: Wiemy tyle, że na pewno nie startował w żadnych zawodach. To nie był zawodnik startujący w zawodach rangi choćby mistrzostw Warszawy czy Polski, natomiast no, potrafił wiosłować. Pływał na tej łódce po Wiśle, ale raczej to była rekreacja, turystyka niż jakieś takie wyczynowe kierunki.
2: W 1882 roku WTW zorganizowało wianki nad Wisłą, dzisiaj też je znamy, i Prus pisał o nich w nowinach.
1: Dokładnie, Bolesław Prus był w ogóle kronikarzem, który potrafił, lubił zapisywać ważne, mniej ważne czasami, ale po prostu wydarzenia, które miały miejsce w minionych stuleciach i faktycznie wianki, dzisiaj duża impreza warszawska, ale prekursorem wianków było właśnie Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, także cieszy mnie to, że mieliśmy swój taki mocny fundament pod imprezę, która przetrwała ponad 140 lat.
2: No tak, i to też jest takie uczucie, że tak jak teraz można być tutaj członkiem, tak Bolesław Prus był członkiem, ale to tak naprawdę nie jedyna znana osoba, szczególnie z tego świata literackiego, która była członkiem WTW, więc kto jeszcze tutaj należał?
1: No w kronikach znajdziemy ślad Żeromskiego, Sienkiewicza, hrabia Branicki, pojawia się nazwisko Dmowskiego, ale tu mi się wydaje, że raczej nie członka, aczkolwiek bywał. Jest też Charles de Gaulle, który gdzieś się też pojawia w kronikach, który odwiedzał towarzystwo.
0: Bolesław Prus i świat przez niego stworzony w RMF Classic od poniedziałku do piątku, a my idziemy, płyniemy do finału. Finał o 12.30 w ręce autorki, autora najciekawszego SMS-a. Od Ignacego do Stanisława trafi kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Gorąco zapraszam. Odpowiedzi wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

26 minut po 12, a tu RMF Classic w naszym muzycznym uniwersum i zawodowiec, muzyka z filmu i Park Jurajski i za chwilę finał konkursowej zabawy w świecie z lalki. Chodzi o lalkę Bolesława Prusa oczywiście, a teraz marzenie miłosne, Franciszka Lista przy fortepianie Lang Lang.

0: I w takim tempie dotarliśmy do finału. Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie finał. Gdy czytałam wasze SMS-y, od razu przypomniała mi się piosenka z uniwersum Toy Story, zatytułowana Ty drucha we mnie masz. Może wspierających SMS-ów otrzymał dziś od was Stanisław Wokulski. Stachu serdecznie dziękuję, pozdrawia, odpiszę na pewno. Pytanie konkursowe na dziś brzmiało następująco. Gdyby Ignacy Rzecki miał możliwość wysłania Stanisławowi Wokulskiemu jednej wiadomości SMS w trudnym dla niego momencie... trudnym momencie dla Stanisława, rzecz jasna. To jak brzmiałaby ta wiadomość od Ignacego? SMS-y czułe, wspierające popłynęły, tak jak mówiłam, a nam, może tak trochę na przekór, najbardziej spodobała się zabawna propozycja pani Katarzyny, która brzmi następująco. Katastrofa! Panna Izabela dowiedziała się o kupnie kamienicy, była wzburzona, pisze Ignacy Rzecki. Ale jest nadzieja. Zażyczyła sobie elektryczności w kamienicy. Powiedziała, że nieco zelżałoby jej oburzenie, gdyby stała się najbardziej oświeconą wśród dam, napisała nasza zwyciężczyni pani Katarzyna. Serialowa Izabela jest panną niezwykle oświeconą, drukuje w bluszczu, spotyka się z Orzeszkową, proponuje Wokulskiemu schadzkę w nocy. Czyżby ten SMS serialem był inspirowany troszkę? Jeśli tak, to brawo, brawo, brawo. Pani Katarzyno, pięknie dziękujemy. Jest pani zwyciężczynią dzisiejszej edycji konkursowej zabawy w świecie lalki Bolesława Prusa. Pakujemy kolekcjonerskie wydanie powieści. To nasze źródło i nasz oryginał. I koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów. Gratuluję.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przybliżysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym komposterem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

kompozycję Paula Simona, Sound of Silence, grał Miloš Karadaglić. Za 8 minut 13, o 13 najważniejsze fakty, w faktach rekord Guinnessa. Rekord dotyczy jazdy autem elektrycznym. Szczegóły o 13, a wcześniej jeszcze zwiedzamy Park Jurajski, idziemy tam ścieżką dźwiękową, teraz słuchamy Roya Orbisona.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
8: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Festiwal nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic, minęła 13 i czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
15: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone dziś przez Śląski Wydział Prokuratury.
16: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
17: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tę sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
16: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy Zonda Krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
17: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
16: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szefem zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Zonda Krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
15: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Uwaga kierowcy, wypadek na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach na Śląsku. Samochód osobowy wjechał tam w naczepę tira, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa S1 w kierunku Tychów i Bielska-Białej jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez A4. Korek po wypadku zaczyna się już w Sosnowcu.
18: Popołudniowe fakty RMF Classic.
15: Kto zostanie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce? Odpowiedź poznamy dziś po południu. Belgia albo Słowenia to nasi potencjalni przeciwnicy. Kogo woleliby biało-czerwoni?
0: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej domówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym. On pytania o potencjalnych rywali najczęściej zbywa machnięciem ręki. Jakub Popiwczak, nasz libero, mówi z kolei w ten sposób.
18: Belgia lub Słowenia, no kolejny przeciwnik raczej, z którym jeżeli zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy wygrać, także kto to będzie, nie ma znaczenia.

0: reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Lang Lang zagrał nam jeden z najsłynniejszych ragtime'ów Scotta Joplina w RMF Classic, a ja zapraszam na codzienny puls dnia.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Co dzisiaj od rana najbardziej klika się w sieci? Wygląda na to, że cały czas interesują nas informacje dotyczące bezpieczeństwa i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A dzisiaj mieszkańcy centralnej Polski informowali o silnych hukach i widocznych samolotach wojskowych. Doniesienia pojawiły się m.in. w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Tymczasem Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zatrzymać dwie osoby w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły zarzutów i decyzje prokuratury nie są jeszcze znane, a samo zatrzymanie nie przesądza o winie podejrzanych. To również temat, który dziś wzbudza spore zainteresowanie. Kolejny to uzgodnienia dotyczące reformy finansowania kolei, które wciąż trwają. Zmian może wymagać także program wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Finansowanie sanatoriów przez Narodowy Fundusz Zdrowia to kolejny temat, który bardzo nas dzisiaj interesuje. Okazuje się, że od października mogą zmienić się zasady naliczania opłat za pobyt w sanatoriach. Zmiany dotknąć mogą przede wszystkim seniorów i osoby przewlekle chore. A w Gliwicach odsłonięto mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Praca jest hołdem dla zmarłego artysty i jednym z przykładów upamiętnienia twórców w przestrzeni miejskiej. I to też jest jeden z tych tematów, który dziś cieszy się sporym zainteresowaniem. A co jeszcze w świecie kultury, sztuki, filmu i literatury? O tym więcej powiem po godzinie 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, zapraszam i do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
6: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
7: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Muzyka z filmu Pulp Fiction rozkręciła nas energetycznie i to bardzo dobrze, bo po godzinie 15 zaczynamy magazyn Pop Kultura. Wcześniej najświeższe fakty u nas. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
13: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 15, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, twierdzi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W ten sposób komentuje naruszenie polskiej przestrzeni przez rosyjski śmigłowiec. Maszyna wleciała na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim na głębokość 300 metrów i przebywała nad polskim terytorium 42 sekundy. Jak napisano w komunikacie, lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Były wiceszef BBN i dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko, twierdzi, że reakcja powinna być ostrzejsza.
16: W takiej sytuacji jak ta, to w mojej ocenie nieuzasadnione już było oddanie chociażby strzałów ostrzegawczych po to, żeby pokazać, jesteście widziani, natychmiast zawracajcie do siebie.
15: Jak dodał w rozmowie w radiu RMF24, to nie pierwszy tego rodzaju incydent. Według niego trzeba się zastanowić, czy w każdym przypadku należy podrywać parę myśliwców. To potężny koszt. Być może większą rolę powinny odgrywać naziemne systemy obrony powietrznej. Potrzeba też zmiany przepisów dotyczących procesu podejmowania decyzji o przeciwdziałaniu naruszeniom przestrzeni powietrznej. Kilka tygodni potrwa jeszcze audyt w Polskim Komitecie Olimpijskim, przewiduje w rozmowie z RMF FM Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Ten audyt dotyczący przede wszystkim sytuacji finansowej PKOL zapowiedział w ubiegłym tygodniu nowy pełniący obowiązki prezesa komitetu Marian Kmita. Wcześniej prezydium odwołało z tego stanowiska przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza.
17: Jeżeli audyt będzie przeprowadzany głęboko, rzetelnie, a przecież tylko taki audyt ma sens, no to myślę, że to są tygodnie co najmniej najbliższe.
18: Jak z pana perspektywy teraz pracuje PKOL?
17: PKOL działa w trybie awaryjnym, ale my olimpijczycy działamy dalej, robimy swoje.
18: Czy do końca roku według pana uda się uporządkować tę sytuację?
17: Wnioski audytowe powinny być jakieś do końca roku. I ja myślę, że do końca roku też powinniśmy mieć przygotowane zręby nowego statutu i będziemy na pewno się włączać do tego.
15: Zapowiada w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Robert Korzeniowski.
19: Postaw na fakty RMF Classic.
15: A w cyklu Twoje zdrowie w faktach dziś zajmujemy się aktywnością fizyczną najmłodszych. Konsekwencje braku ruchu u dzieci codziennie widzę na sali ćwiczeń, mówi nam Barbara Malmon, fizjoterapeutka z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
20: Jak pokazują badania, u dzieci, u których występuje nadwaga, otyłość, ryzyko wystąpienia koślawości kolan jest 6-krotnie większe niż u dzieci z prawidłową masą ciała i u dzieci aktywnych.
21: Taki zestaw ćwiczeń dla najmłodszych na dzień dobry?
20: Raczej bym powiedziała, że po prostu spontaniczna aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana, czyli te spacery, rower. W domu można zaangażować nawet zwykłego pluszaka w przerzucanie go ze stóp do rąk, w leżeniu na plecach. Tak naprawdę najprostsze aktywności.
15: Usłyszał nasz reporter Marcin Czarnobilski. Pierwszy dzień jesieni w większości regionów wita nas jesiennie. Po czym można poznać, że to już jesień? Jak widzą to dzieci?
22: Gdzieś mam liście po prostu kolorowe.
23: Teraz mamy już jesień?
22: Tak.
23: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
22: Bo taka pogoda się zmieniła.
23: Czyli co się zrobiło?
22: Jesień.
23: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
22: O kasztanach, jaziębinie, siśkach i o zjechach.
23: I to wszystko nam mówi, że?
22: Jest jesień.
15: Z łódzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 16, a ja jeszcze powiem, jak ta jesień w kalendarzu w pozostałych regionach wygląda. No i cóż, pierwsza jesienna środa nie złota, a pochmurna jest przelotnymi

0: okresami dość silny i porwisty.
1: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
2: Tu Włodek Pawlik.
3: Malarzysko Piotr Paleczny.
4: Mówi Adam Makowicz.
5: Nazywam się Rafał Blechacz.
6: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: To była muzyka Bartosza Hajdeckiego z serialu Czas Honoru. Jest 12 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na popołudnie z nami w magazynie Pop Kultura.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Aga Zarian ruszyła w trasę koncertową i promuje swoją najnowszą płytę. O tym dzisiaj trochę opowiemy. Sprawdzimy też, co czeka nas na kolejnej 14. edycji Big Book Festiwalu, który rusza już jutro w Warszawie. Będą też wieści z trwającego w Gdyni Festiwalu Filmów Fabularnych, no i doniesienia naszych dziennikarek. I będzie też opowieść naszej korespondentki z Waszyngtonu, Lidii Krawczuk, o wojnie medialnej w Białym Domu. Na tym nie koniec. Mam jeszcze sporo materiałów naszych dziennikarzy, ale o tym będę opowiadać na bieżąco. Do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową, która towarzyszy Wam w drodze do domu, niektórym jeszcze w pracy, albo już w domu na kanapie. Za chwilę u nas temat z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Będzie też muzyka z filmu Zabić Drozda. A teraz zaśpiewa Somber, to bardzo ciekawa piosenka z serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzu.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
20: Po reklamie.

0: Marsz księcia Danii Jeremiah Clarka grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Anthony Newman. A my teraz poprowadzimy was tropem literackim.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: Już jutro w Warszawie rozpocznie się cykl spotkań dla tych, którzy czytają i chcą wiedzieć więcej. Motywem przewodnim 14. edycji Big Book Festiwalu w Warszawie, bo o nim mowa, jest hasło Kiedyś było lepiej. Sporo będzie opowieści o nostalgii, pamięci oraz o tym, jak przeszłość wpływa na nasze postrzeganie teraźniejszości. Zaproszeni autorzy i uczestnicy będą wspólnie szukać argumentów na potwierdzenie lub obalenie tezy o wyższości dawnych lat nad współczesnością. Mówi Paulina Wilk, organizatorka z Fundacji Kultura Nie Boli, z którą rozmawiał Łukasz Wojtusik.
2: My mamy takie poczucie, że w ogóle doświadczenie dwóch, trzech generacji będzie w tym roku na festiwalu bardzo ważne. Wrócą podczas okrągłego stołu myśli, na przykład rozważania o tym, czy myśmy więcej zyskali, czy trochę jednak coś ważnego straciliśmy po 89 roku. Zaprosimy tutaj do debaty także czytelników i czytelniczki. Będą z nami Kuba Wygnański, działacz opozycyjny jeszcze, a dzisiaj bardzo, bardzo wpływowy aktywista społeczny. Będzie Ewa Pawlik, która się zna na pamięci, dlatego że jest celebrantką humanistyczną i towarzyszy rodzinom w czasach pożegnań, i będzie Agata Romaniuk, która poza tym, że jest świetną pisarką i reporterką, to jest też socjolożką, i na przykład będziemy się zastanawiać wspólnie nad tym, co myśmy zgubili też pędząc za nowoczesnością i za zmianą, i czy jest coś takiego, za co naprawdę dalibyśmy się w cudzysłowie pokroić, żeby to wróciło do nas z dawniejszych lat. A być może jest też tak, że my jako Polacy w swojej pamięci pokoleniowej, takim kapitale społecznym, mamy wciąż pamięć robienia różnych rzeczy w staromodny sposób, i ta pamięć może nam się bardzo, bardzo dzisiaj przydać.
3: Gdzie szukać wszystkich szczegółów dotyczących kolejnej odsłony Big Book Festiwalu, Paulina?
2: Zapraszamy na stronę bigbookfestival.pl. Tam są wszystkie informacje właśnie o premierach i powrotach, o programie głównym, o różnych drobnych przyjemnościach, które będą towarzyszyły festiwalowi, bo jak zwykle targ książki społecznej i inne miłe zajęcia około literackie. Cały festiwal jest wolny, bezpłatny i co ważne, cały jest transmitowany, więc jeśli ktoś jest daleko, to i tak da radę być blisko. Zapraszamy serdecznie.
0: 14. edycja Big Book Festiwalu w dwóch Big Bookowych warszawskich księgarniach od jutra do niedzieli. My sięgamy teraz do muzycznej wersji filmowego przetworzenia literackiego dzieła, czyli do soundtracku z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Kwadrans pozostał do 16:00. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już niebawem muzyka z filmu Naga Broń, wcześniej Lima, linie kończąca się opowieść, a teraz Zima z 4 pór roku Antonio Vivaldiego. To wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy.

0: kalendarzu jesień, a na naszej playliście zima. Z czterech pór roku Antonio Vivaldiego to była wersja angielskiej orkiestry kameralnej, którą prowadził Nigel Kennedy. Tymczasem u nas zaproszenie na jazz clubbing, czyli na piękną trasę koncertową Agi Zarian.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Second Time Around Tour to tytuł wyjątkowego projektu Agi Zarian i zarazem jej nowego albumu, który nagrała w Los Angeles. To jej 12. płyta, tym razem zrealizowana w towarzystwie trzech wybitnych muzyków światowej sceny jazzowej, o czym Aga Zarian opowiedziała w rozmowie z Urszulą Urzędowską. Posłuchajmy.
2: To są wybitni muzycy. Darek Oleszkiewicz, który jest już od kilkudziesięciu lat w Stanach. On gra z plejadą wielkich muzyków, od Brada Meldała, genialnego pianisty, poprzez Pata Metheny'ego, z którym koncertował, no, długo by wymieniać. Niezwykle skromny muzyk z Wrocławia pochodzący i robiący karierę światową właśnie na kontrabasie jazzowym. Też wykładowca na kilku uczelniach w Los Angeles, w Kalifornii. Larry Kunz, gitarzysta, też wspaniały. No jest to półka właśnie Pata Metheny'ego i tak dalej, z tym, że no, nie każdy jest tak rozpoznawalny na całym świecie. On grał z Natalie Cole. Też miał okazję grać z Dianą Krall, ale też z wieloma innymi wspaniałymi muzykami i wokalistami, wokalistkami. A Muniungo Jackson, 75 lat, jest w świetnej formie fizycznej i psychicznej. Dopiero co latem skończył trasę ze Stevie Wonderem. Pojawia się na płytach późnych Milesa Davisa, grał w zespole z Joe Zawinulem, czyli twórcą Weather Report, dla fanów jazzu znane nazwiska, ale też dużo soulu, dużo rozrywkowej muzyki i takiej etno. No genialny muzyk. Przy okazji świetni przyjaciele, bo znam już ich kilkadziesiąt lat i w trasie z nimi byłam.
0: Tym bardziej warto będzie posłuchać ich na żywo i przyjść na jeden z koncertów Agi Zarian. Trasa koncertowa Agi Zarian rozpoczęła się wczoraj w Białymstoku. Jutro artystka wystąpi w Lublinie, a później jeszcze w Toruniu, Łodzi, Koszalinie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, Chorzowie i Rzeszowie. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. A u nas powrót do lat 80. Wielki przebój Limala z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Lorne Balfe, muzyka z filmu Naga Broń. Na koniec tej godziny programu zbliża się 16, to znaczy, że już za chwilę kolejne fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Wybiła 16, w studiu Faktów jest Grzegorz Jasiński. Zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic.
13: Kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, policjantów i strażaków poszukuje obiektu, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach uczestniczą też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych nasz reporter, to działania prewencyjne, bo nie ma stuprocentowej pewności, że do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło. Znów poderwano jednak parę dyżurną myśliwców MiG-29. Przed południem, przypomnę, wyleciały, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.
14: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: Uwaga kierowcy, kolizja auta osobowego i ciężarówki na A1 w Budach Porajskich w Łódzkiem. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska. W sądzie rodzinnym znajdzie finał sprawa jazdy 12-latka na hulajnodze w Mysiadle w powiecie piaseczyńskim.
15: Policjanci zauważyli szybko poruszającą się po ulicy osobę na hulajnodze i zatrzymali ją. Jak się okazało, kierującym był 12-latek bez wymaganej dla osób poniżej 13 roku życia karty rowerowej. Dodatkowo, jak się okazało, hulajnoga mogła jechać szybciej niż dozwolone przez przepisy 20 km na godzinę. Nastolatek został odwieziony do domu przez policjantów, a o karze dla niego zdecyduje teraz sąd rodzinny.
13: Informuje nasz reporter Michał Krasoń. Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ile osób pobiegnie?
16: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
17: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
16: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 km.
13: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Teatrze Muzycznym w Gdyni w konkursie głównym festiwalu właśnie zaczyna się uroczysta premiera filmu Nasza Rewolucja, której bohaterami są Grażyna i Jacek Kuroniowie. Reżyserem tej opowieści o opozycjonistach z czasów PRL-u jest Piotr Domalewski, w przeszłości zdobywca Złotych Lwów za Cichą Noc i Ministrantów. W rolach głównych Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik.
0: Najważniejsza jest prawda i najważniejsze są emocje. I nacisk jakby na te emocje i prawdę był dla mnie od początku najważniejszy.
13: To opowieść o wielkiej miłości, o niezłomności nawet w obliczu śmiertelnej choroby. Na koniec faktów, zapachy jesieni. Mówimy o nich, bo dziś przywitaliśmy jesień i astronomiczną, i kalendarzową, więc jak pachnie?
2: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy. Łączą się w nim dwie żywice, które są balsamiczne, wytrawne, odrobinę dymne i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy. Jesień też często nam się kojarzy z zapachem drzewnym, lekko, nawet można powiedzieć butwiejącym, grzybowym, na przykład nuty patchouli czy wetyweri często kojarzą się z jesienią. Zapachy jesienne są odrobinę balsamiczne, dymne i roślinne, ale znika z nich nuta zielona.
13: Wyjaśniała nam sensellier, czyli ekspert w dziedzinie zapachów, Marta Siembab.
12: Ależ się sensualnie zrobiło.
13: Prawda?
12: No właśnie, my dzisiaj też o kolorach w muzyce jeszcze opowiemy, ale to po godzinie 17. Kolejne fakty za godzinę. Zapraszamy, teraz jeszcze prognoza pogody.

0: głównie północno-zachodni, silniej wieje w rejonie Zatoki Gdańskiej, no i oczywiście w górach. Jutro nadal sporo chmur i przelotny deszcz.
1: RMF Classic inspiruje.
2: Tu Aga Zariani.
3: Igor Herbut.
4: Grzegorz Markowski.
5: Tu Kasia.
6: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
5: Słuchacie RMF Classic.
6: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Star Trek 5, muzyka z tej produkcji, wybrzmiała w popołudniowym magazynie RMF Classic. Jest 13 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Przyglądamy się różnym wydarzeniom i komentujemy je dla Was, żeby łatwiej Wam było odnaleźć się w gąszczu różnych kulturalnych propozycji. Jesteśmy w różnych miejscach, również na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie sporo się dzieje i gdzie pokazywanych jest dużo bardzo dobrych filmów, o czym donosi Magda Juszczyk, nasza specjalistka od kina i filmów właśnie. No i dzisiaj opowie o kolejnym swoim zachwycie po obejrzeniu jednego z filmów z konkursu głównego. Posłuchajmy.
2: Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, Hot Spot, wchodzi w piątek do kin w całej Polsce. A Gdynia, gdzie odbywa się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, przeżywa bardzo projekcję tego filmu. Przed teatrem muzycznym ustawiony jest gadżet wielki, w który można wejść, a ten gadżet wpisany jest w działania promocyjne filmu. Ja należę do fanów i będę Wam rekomendować spotkanie z tym odjechanym kinem spod znaku sci-fi. Mówi Karolina Sienkiewicz z SoFilms, która dystrybuuje odważnie ten najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej.
3: Pada najczęściej to słowo szalony, dlatego że polskie kino gatunkowe, czyli inne, połączenie thrillera, science fiction, fantasy, jakieś body horroru, wielu wymyślonych światów, nie zdarza się u nas w polskim kinie. Jest bardzo mała ilość twórców, którzy decydują się na to, a po drugie, którzy mają szansę w ogóle zrealizować takie przedsięwzięcie, no bo w Polsce się tak nie ryzykuje. A po prostu jedzie po bandzie i nie ma granic. Świat potrzebował Andrzeja Konopki w roli wiodącej, zrobił coś niesamowitego, bo to, za co go wszyscy kochamy w Polsce, urok, zaczepność, granie takich złoli, on to przetransferował na międzynarodowy film, mówiąc po angielsku głównie, takie broken English, Agnieszka to, co podkreśla, że zaangażowała Japonkę, zaangażowała Polaka, zaangażowała Greczynkę. Ekipa była bardzo międzynarodowa po to, żeby podkreślić to, że wszyscy jesteśmy obywatelami tego świata. Może to brzmi utopijnie, ale tak jest, więc te podziały są niepotrzebne, jest uniwersalny język, którym się posługujemy, i są to emocje.
2: Wizualna strona, scenografii, kostiumów, zdjęć Kuby Kijowskiego. Na ile to jest futurystyczne, a na ile to jest retro i vintage?
3: To jest perfekcyjny miks wszystkiego tego, co powiedziałaś.
2: Soundtrack. Do wychwalenia znowu.
3: Cała muzyka stworzona przez Zuzę Wrońską i Macuka, czyli stałych współpracowników Agi. Wspaniała. A na koniec piosenka Zuzy w wykonaniu jej również. Ale poza tym mamy też taki dobór klasyków, czyli Final Countdown Europe. No i udźwiękowienie Marcina Lenarczyka, który spaja te całe szalone wybory muzyczne, montaż, scenografia na poziomie światowym, no i efekty specjalne są tak dobre.
2: Szymon Kania.
3: Tam jest po prostu jakość, to nie są zbroje z papieru, tam po prostu jest jakość i te rzeczy są no, na poziomie naprawdę oscarowym albo i wyżej.
0: To był łyk filmowego oddechu znad Bałtyku od Magdy Juszczyk, a kolejne doniesienia z Gdyni w naszym studiu festiwalowym około 16.50. Zapraszam.
1: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A teraz ze świata filmów dokumentalnych wracamy do świata seriali. Przed nami muzyka zespołu Klanat, to z serialu Robin Hood.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: No brawo, brawo. Poleczka Eduarda Straussa zabrzmiała, grali ją filharmonicy wiedeńscy, a prowadził Gustavo Dudamel. A nas teraz przez świat designu w RMF Classic poprowadzi Dariusz Stańczuk.
1: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
0: Darek jest już z nami. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: Co tam u ciebie? Opowiadaj.
2: A, dużo jest ciekawych rzeczy. Na przykład w minioną niedzielę skończył się tegoroczny London Design Week. To jedna z najważniejszych imprez środowiska projektantów, ale także konsumentów tego, co oni robią. Bo Londyn to jest po prostu centrum świata designu i już, no choćby dlatego, że to jest największa kreatywna gospodarka globu. Londyńskie biura projektują obiekty, które są rozsiane po całym świecie i ten London Design Week skupia to, co najbardziej aktualne w projektowaniu, to na pewno. Wydarzenia London Design Week odbywają się w różnych częściach miasta. W Mayfair Design District pokazał swoje nowe projekty ceniony polski designer Tomek Rygalik, znany głównie z projektów mebli. Tomek pokazał w Londynie takie niezwiązane z masową produkcją unikatowe, eksperymentalne obiekty.
3: Obok działalności projektowej skierowanej do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem przemysłu, z którym pracujemy już od wielu, wielu lat, równolegle pracujemy nieustannie nad eksperymentami, które nas twórczo pobudzają. I jest to też związane z tym, że w ogóle projektowanie obecnie przesuwa się w stronę unikatowych obiektów, poszukiwań w nowych kierunkach, niezależnych poszukiwań twórców, którzy działają bardziej na pograniczu właśnie designu i sztuki. Mówi się o czymś, co nazywamy kolekcjonerskim designem, natomiast no ja osobiście wolę używać określenia projektowanie eksperymentalne. To, czy ono się staje kolekcjonerskim, czy nie, zostawiam już innym.
2: Tak, to już inna sprawa.
3: To jest już inna sprawa, natomiast na pewno dla mnie jest istotne to, że ta sfera designu faktycznie jest bardzo niezależna i cechuje się wolnością, bo nie wpisuje się w ramy briefów czy zadań komercyjnych zlecanych projektantom, tylko wychodzi od nich, jest rodzajem twórczych poszukiwań i ja z dużą chęcią się w to włączam, ponieważ na tym etapie mojej działalności też szukam jeszcze większego sensu i pasji do kolejnych projektów, a jak wiemy, świat jest przepełniony dobrami różnego rodzaju i kultura materialna obfituje dużym wachlarzem wyboru, więc tak naprawdę to takie eksperymentalne, zadające pytanie, co nas czeka, jakie wartości powinniśmy przykładać w projektowaniu, jest najbardziej ciekawe, a wcale ani rynek, ani działających na tym rynku firmy nie są w pierwszej kolejności zainteresowane byciem takim barometrem, tylko raczej chodzi też o spełnienie po prostu konkretnych potrzeb. Dlatego jest to dla mnie taka ekscytująca sfera i zauważyłem, że w Londynie ten design ma się dobrze, to pewnie też dlatego, że właśnie ta branża kreatywna stamtąd oddziaływuje na całym świecie. Oczywiście też pracuję zawodowo i komercyjnie na całym świecie, ale taki design jest świętem wymiany inspiracji i doświadczeń w oderwaniu często od tej działalności zleconej, komercyjnej.
2: Nowości studia Rygalik, projekty Tomka Rygalika w nurcie Architects Furniture po London Design Week można oglądać w Londynie w galerii Mint, a w Polsce w galerii Design Eksperymenty w Alejach Ujazdowskich 18 w Warszawie. Gorąco polecamy Waszej uwadze.
0: A jeśli Państwo chcecie więcej takich designowych nowinek, to zapraszamy, Darku, znów za tydzień o 16.30.
2: Tak jest, absolutnie, z przyjemnością. Zapraszam.
1: Classic Design w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: A my projektujemy też dla Was najpiękniejszą muzykę filmową. Aktualnie temat z filmu Most na rzece Kwai.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
1: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
6: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

jest 16:48, słuchacie RMF Classic. Jesteście z nami cały czas? Czy błądzicie gdzieś myślami za wakacjami i latem? Bo u nas pierwszy dzień jesieni w różnych barwach i kolorach i z masą ciekawych informacji. Za chwilę wrócimy do relacji z festiwalu filmowego w Gdyni, a teraz Balazs Sokola się zaprezentuje w Bagateli Beethovena dla Elizy.

0: Ze świata dźwięków Ludwika van Beethovena zapraszam teraz do świata filmów fabularnych i zapraszam na relacje z festiwalu w Gdyni, gdzie są nasze dziennikarki.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
0: A w ramach festiwalu w Teatrze Szekspirowskim odbył się wczoraj wyjątkowy koncert Wajda, muzyka. Wybrane sceny z filmów, spleciony wizualny esej, a do tego grająca na żywo orkiestra pod batutą Adama Sztaby, z którym miała okazję rozmawiać nasza dziennikarka Natalia Ryba.
2: Cały czas się zastanawiam, dlaczego Andrzej Wajda dokonał takich wyborów, że właśnie ci kompozytorzy byli przypisani do konkretnych obrazów. No, długo nie trzeba się zastanawiać, czy długo nie będę Państwa trzymał w niepewności. No, dopowiem. Andrzej Korzyński to oczywiście kompozytor kojarzący się z muzyką filmową, ale nie tylko, no. Cała twórczość dziecięca, Akademia Pana Kleksa, też filmowa, ale która się oderwała właściwie od obrazu, bo całe moje pokolenie śpiewało te piosenki i nie tylko te piosenki, też piosenki nie związane z filmem. Jest oczywiście Wojciech Kilar wspomniany, ale teraz uwaga, jest Krzysztof Penderecki, którego nie wiążemy z filmem, bo też nie pisywał do filmów w drugiej połowie życia. Na początku miał takie drobne epizody do filmów Hasa, ale później jakoś się zastrzegł, że jego muzyka filmowa nie interesuje. Andrzej Panufnik, którego w ogóle nie wiążemy z filmem, a w jednym z późniejszych obrazów, najpóźniejszych właściwie, czyli Po widokach, Andrzej Wajda posilił się już wcześniej oczywiście napisaną muzyką Andrzeja Panufnika, ale to po raz pierwszy się zdarzyło. Alan Starski, który widział ten spektakl miesiąc temu niecały w Suwałkach, czyli w miejscu urodzenia naszego mistrza Andrzeja Wajdy, był oczarowany tym, jak ta esencja została dokonana obrazkowa. Andrzeja Wajdy z jednej strony nie trzeba reklamować, nie wiem, mówić o nim szerzej, bo wydaje się, że jest bardzo znany, a ja myślę sobie, że jednak w kontekście młodych ludzi jednak warto o nim powiedzieć, bo to młode pokolenie żyje już trochę inaczej, trochę innym tempem, co innego ich zajmuje i wydaje mi się, że już wielu z nich do twórczości Wajdy albo nie sięga, albo nawet nie widziało żadnego filmu. To jest nasze zadanie, średniego pokolenia i starszego, by takich wielkich twórców, których wydaje się, że nie trzeba przypominać, jednak przypominać, bo największa twórczość, najwspanialsza twórczość, zapisana na kartce papieru nutowego, czy na taśmach filmowych, czy już dzisiaj w plikach cyfrowych, jeżeli nie jest odwiedzana, jeżeli nie jest przywoływana, to popada w zapomnienie. Może być wybitna, a popadnie w zapomnienie. Nie grozi to moim zdaniem Andrzejowi Wajdzie, ale mimo wszystko musimy o tym pamiętać, że ci wielcy mistrzowie wymagają przypominania, więc wychowujmy nasze dzieci w duchu wielkiej sztuki, tej, która przetrwała próbę czasu. Jak człowiek zapyta, to w takim razie jaką sztukę przywoływać i jaką sztuką zarażać młodych ludzi? Prosta odpowiedź. Taką, jaka przetrwała próbę czasu, bo to jest najbardziej sprawiedliwy juror. Nie człowiek, jeden czy drugi, nie jury, nawet najbardziej szacowne, tylko próba czasu. Sięgajmy po tę twórczość, bo ona, pokazując nam, że przetrwała tę próbę czasu, dała nam wyraźny znak i jest tego warta.
0: To wydarzenie wpisuje się oczywiście w obchody roku Andrzeja Wajdy i jest okazją do przypomnienia dorobku twórcy oraz refleksji nad jego znaczeniem. Do relacji naszych dziennikarek z festiwalu w Gdyni będziemy jeszcze wracać. Ja zapraszam znów jutro o 16.50.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Wspaniała ma piosenka Stanisława Sojki na koniec tej godziny programu, a my zbliżamy się do godziny 17 i do kolejnych, ostatnich dziś faktów RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Po reklamie.
0: Jest 17, jest z nami w studiu Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
10: Rosyjskie naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju nastąpiło w dniu, w którym w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych mają przemawiać polscy przedstawiciele. To może nie być przypadek.
11: Najpierw w Radzie Bezpieczeństwa ONZ o rosyjskich działaniach ma mówić wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, a na forum ONZ przemówienie po 21 czasu polskiego wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Z kręgów dyplomatycznych usłyszałem, że działania Rosji w tym dniu mogą nie być przypadkiem i tak należy do tego podchodzić i tak podchodzą też dyplomaci. To jest kolejna rosyjska prowokacja. Według moich informacji Radosław Sikorski w swoim przemówieniu poinformuje Radę Bezpieczeństwa o dzisiejszym incydencie.
10: Zapowiada nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii, powiedział dziś sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu w ONZ z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Związki zawodowe służb mundurowych podległych MSWiA dają rządowi czas do drugiej połowy października na spełnienie uzgodnień zawartych kilkanaście miesięcy temu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, odwieszą akcję protestacyjną. Ministerstwo prosi o czas na uzgodnienie punktów wynikających z porozumienia i zaprasza na spotkanie, o terminie którego poinformuje do 15 października. Szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski mówi, że zdecydowano się poczekać na to spotkanie. Jednak już teraz stanowisko związków jest jednoznaczne.
12: Jeżeli ministerstwo nie przedstawi nam konkretnych propozycji z datami ich wprowadzenia, droga będzie jedna. Będziemy skorzystali ze swoich statutowych uprawnień i na pewno zostanie odwieszona akcja protestacyjna.
10: Związkowcy domagają się wprowadzenia systemowych rozwiązań dotyczących wzrostu uposażeń, a także karty rodziny mundurowej, dającej przywileje m.in. w korzystaniu z resortowej opieki zdrowotnej.
8: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
10: Jak zachęcić dziecko do aktywności fizycznej? Mówimy o tym w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach. Można zmotywować do ruchu, dając dobry przykład, a że ten idzie z góry. To nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba wybrała się na zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i rodziców. Uczestniczył w nich 4-letni Leoś razem z tatą.
13: Leoś, ale wysoko byłeś. Podobało ci się?
14: Tak.
13: To zachęca dziecko bardziej do aktywności, jeżeli widzi, że tata też właśnie uczestniczy w zajęciach.
14: Za każdym razem chcą powtarzać, jak tata na rower, to on chce na rower, więc jakby to jest mega ważne, żeby gdzieś tam dawać ten wzór.
15: Stópki i rączki na chwytach. O, właśnie.
13: Co daje wspinaczka?
16: Jest mocno promowana przy wszystkich wadach postawy, ponieważ mocno wpływa na mięśnie posturalne, mięśnie obręczy barkowej, pleców.
10: Zachęcał instruktor wspinania Radosław Ruchała. Na koniec faktów wracamy do zapachów jesieni. Jak można wyobrażać sobie perfumy o nazwie jesień? Pytała o to nasza reporterka Anna Wachowska.
17: Jeśli miałaby pani stworzyć perfumy o nazwie jesień, to jaki byłby to zapach?
18: Gdyby miał być to zapach osobisty, mój prywatny zapach jesieni, to byłby to zapach bardzo zimny. Byłyby w nim nuty wietrzne, bardzo przenikliwie chłodne, plus odrobina zapachu leśnej ściółki, igliwia sosnowego, wyrastających grzybów. Gdyby miała być to polska jesień, to wrzuciłabym tam do tych listopadowych chłodów, które dopiero przed nami, też złociste nuty jesieni. Może nawet odrobinę solarne, może nawet przekornie nutkę kokosa, żeby przytrzymać jeszcze troszeczkę wspomnienie lata.
17: Ja już czuję ten zapach.
10: Komponowała dla nas sensellier, czyli ekspert w dziedzinie zapachów, Marta Siembab.
0: Ciekawa jestem, Grzegorzu, czy ty masz swój ulubiony zapach jesieni?
10: Przyznam, że mam. Przyznam, a nie jest to zapach grzybów.
0: Okej, to opowiesz o tym poza anteną. Grzegorz Jasiński był z nami w Faktach Popołudniowych. RMF Classic, piękne dzięki. A ja spoglądam jeszcze na mapę pogody. Popołudnie w wielu regionach znacznie przyjemniejsze, już bez deszczu, ale są jeszcze regiony z przelotnymi opadami, więc parasole warto mieć przy sobie. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, teraz przez 13-14 na wschodzie i południu, 16 w centrum, do 18 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy ma być więcej przejaśnień, deszcz już tylko na wschodzie i południu, ale jutro znów czeka nas jesienna aura i niemal w całej Polsce przelotne opady deszczu, a na termometrach od 11 stopni na północy do 17 maksymalnie na Podkarpaciu. To będzie najcieplejszy jutro region.

0: Już 12 minut po godzinie 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura. Donosimy o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i informujemy o tym, co ważne, i łączymy się teraz z naszą korespondentką zza oceanu.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Wojna media, prezydent USA rozkręciła się na dobre. Donald Trump nie chce widzieć dziennikarzy CNN w Białym Domu, ale jego żona najwyraźniej nie ma z nimi problemu. Biuro Melanie Trump zatwierdziło bowiem akredytację korespondentki tej stacji na wydarzenie pierwszej damy w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Dzieje się to w momencie, kiedy CNN oraz dwie inne amerykańskie redakcje walczą z administracją prezydenta w sądzie o przywrócenie dostępu do Białego Domu. Więcej na ten temat wie Lidia Krawczuk.
2: Melania Trump mówiła w siedzibie ONZ-u o edukacji dzieci, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie w internecie. Biuro pierwszej damy zatwierdziło akredytację Betsy Klein, korespondentki CNN zajmującej się Białym Domem. To ta sama dziennikarka, która zaledwie kilka dni wcześniej nie została wpuszczona do Białego Domu, mimo posiadania stałej przepustki. Reporterka tak zrelacjonowała ten moment w stacji. Wchodzę, przykładam przepustkę do czytnika i słyszę kilka sygnałów. Zapalają się kolejno czerwone, niebieskie i zielone światło, a system nie przyjmuje mojego kodu PIN. Agent Secret Service w budce ochrony, z którym wcześniej miałam dobre relacje, poprosił mnie o przepustkę. Podałam mu ją, a on powiedział mi, że została dezaktywowana. Donald Trump zakazał wstępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, portalu Politico oraz stacji MS Now. Zarzucił tym redakcjom rozpowszechnianie fałszywych informacji. Wszystkie trzy pozwały administrację, argumentując, że zakaz narusza konstytucyjną wolność prasy. Nie wiadomo, czy pierwsza dama USA osobiście zdecydowała o dopuszczeniu dziennikarki CNN do swojego wydarzenia. Wiadomo natomiast, że zgodę wydało jej biuro i że jest to w kontrze do polityki jej męża. Zresztą sam Donald Trump przekonał się, że zakaz wprowadzony w Białym Domu nie obowiązuje na terenie ONZ. Kiedy w Nowym Jorku kolejna dziennikarka CNN, Caitlin Collins, zadała mu pytanie dotyczące wojny z Iranem, prezydent rzekł: jestem zaskoczony, że jest tu CNN i o mnie mówi. To Organizacja Narodów Zjednoczonych pozwoliła nam wejść. Nie powinno cię tu być i relacjonować o mnie, rzekł Trump. Spór o dostęp do samego Białego Domu rozstrzygnie teraz sąd. Rozprawę zaplanowano na dziś.
0: Tyle z Waszyngtonu. Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję. A my wracamy do muzyki na antenie RMF Classic. W naszych podróżach zajrzymy teraz do Włoch. Quincy Jones i fragment soundtracku z filmu Włoska robota.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
7: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Po reklamie.

0: Henryk Kuźniak i muzyka z filmu Seks Misja. To za nami, jest 17, prawie już 30, a to znaczy, że czas na nowości muzyczne Jowity Dziedzic-Golec, która w cyklu płyty Jowity będzie się u nas pojawiać w takim właśnie czasie w każdą środę. Zapraszam.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
0: Jeszcze do 18 w RMF Classic trwa magazyn Popkultura, a my w tej ostatniej godzinie programu zapraszamy na płyty Jowity, czyli fonograficzne rekomendacje naszej dziennikarki Jowity Dziedzic-Golec. Jowita jest już z nami w studiu. Cześć, witaj.
2: Dzień dobry.
0: W kalendarzu i za oknem powitaliśmy dzisiaj jesień. No i zrobiło się trochę melancholijnie. Tak. Czy płyty Jowity też dziś w jesiennym nastroju?
2: Właściwie to trafiłaś w dziesiątkę, bo album, który chcę dziś polecić, jest w tonacji C-moll, a to, jak wiadomo, brzmi dramatycznie, ale też melancholijnie właśnie, więc w jesienną aurę wpisuje się idealnie. A mowa o najnowszym albumie Rafała Blechacza, który premiera miał wprawdzie jeszcze latem, ale nie miałam okazji o nim dotąd opowiedzieć, a nie pomijam żadnego nagrania tego pianisty, bo jestem jego wielką fanką.
0: Oj tak, ja też bardzo cenię Rafała Blechacza, szczególnie w tym repertuarze szopenowskim.
2: Każde kolejne nagranie Blechacza pokazuje, jak wybitny jest to artysta. Oczywiście, Chopin jest mu wyjątkowo bliski. Jego wrażliwość, jego interpretacje muzyki Chopina są uniwersalne, są dla każdego. Wręcz można je, jak dla mnie, polecać jako taki chopinowski wzór. Jego gra jest tak naturalna, jak oddychanie. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Ale Blechacz nieraz już udowodnił, że potrafi się dobrze odnaleźć również w innym repertuarze.
0: No to powiedz, co trafiło tym razem na tę płytę?
2: Trzy kompozycje. Mozarta i Beethovena, wszystkie trzy właśnie we wspomnianej tonacji C-moll. Razem z Dresdner Filharmonii pod batutą Kenta Nagano Blechacz prezentuje koncert fortepianowy numer 24 Mozarta i koncert fortepianowy numer 3 opus 37 Beethovena, a całość albumu dopełniają jeszcze beethovenowskie wariaty.
0: No dobrze, a skąd pomysł na taki właśnie dobór repertuaru pod jedną daną tonacją?
2: Blechacz nie ukrywa, że fascynuje go barwa tonacji C-moll i wszystkie jej harmoniczne osobliwości i modulacje. I to, że ze względu na swój dramatyczny i tragiczny wyraz emocjonalny, tonacja ta bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w historii muzyki w ogóle. I tak, tonacja C-moll to świat głębi, mroku, dramatu i siły. Zgadzam się z tym całkowicie. A interpretacje Blechacza w naturalny sposób odkrywają przed nami te wszystkie brzmieniowe niuanse. I do tego dochodzi idealne porozumienie między solistą a dyrygentem. Zresztą panowie znają się ze sceny już od dawna. No i w efekcie słuchanie tego albumu to nie tylko wielka przyjemność, to także takie przeżycie, powiedziałabym, silnie synestezyjne, które polecam gorąco każdemu naszemu odbiorcy.
0: No, brzmi kusząco i intrygująco.
2: Bo taki też jest ten album.
0: A zjawisko synestezji w muzyce, czyli między innymi słyszenie danej tonacji w danym kolorze, no to jest chyba nawet temat na osobną rozmowę. Może będziesz kiedyś chciała o tym więcej opowiedzieć?
2: Z przyjemnością.
0: Super.
2: Kiedyś miałam okazję rozmawiać o tym na naszej antenie z Janem Kantem Pawluśkiewiczem, ale chętnie wrócę do tematu. A teraz posłuchajmy fragmentu trzeciego koncertu fortepianowego C-moll op. 37 Beethovena i wyobraźmy go sobie.

Płyty Jowity. Kolejne spotkanie już za tydzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców. I dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Po reklamie.

Kwadrans pozostał do 16. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już niebawem muzyka z filmu Naga Broń, wcześniej Lima, linie kończąca się opowieść, a teraz Zima z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. To wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy. Takich utworów będzie u nas jeszcze więcej, ale teraz wracamy do nieco innego repertuaru. Za chwilę fragment soundtracku z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. Teraz bardzo piękny fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Supergirl.

Niespełna 8 minut zostało do 18. To jest taki moment, który lubię i nie lubię, bo z jednej strony kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Popkultura, ale to dla mnie znaczy tylko tyle, że jutro usłyszymy się znowu po godzinie 15 w kolejnej odsłonie tego magazynu, na który serdecznie zapraszam, bo szykuję dla Was znów sporo ciekawych treści. A dziś na do widzenia zagram jeszcze czwartą część suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a w Grocie Króla Gór. O 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewkę przed listą przebojów muzyki filmowej poprowadzi Jadwiga Polus. Miłego wieczoru, Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Aktualności ekonomiczne i Igor Skrzypek.
13: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
14: Dzień dobry, kłaniam się. Ostrzegamy w pasażu ekonomicznym. Kredyty mogą podrożeć i to już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie z RMF FM członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
15: Będziemy prawdopodobnie podnosić cenę pieniądza. Będziemy zmuszeni do tego. Myślę bardziej o listopadowym z dwóch powodów. Październik będzie taką chyba rozgrzewką tej dyskusji. W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna. To jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji i ona jest bardzo ważna dla Rady.
14: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko może rosnąć. A to wszystko przecież za sprawą cen paliw, które na razie pozostają rekordowo wysokie, choć widać światełko w tunelu. Ceny hurtowe w rafineriach odrobinę zaczęły spadać. Widać to na przykład w cennikach Orlenu. Potaniała też ropa w ciągu ostatnich 3 dni. Cena baryłki ropy WTI spadła o prawie 10%. Niestety przed tańszym tankowaniem powstrzymuje nas m.in. słaby złoty. Dziś bardzo dużo stracił. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,65, funt brytyjski 5,09 zł.
13: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
12: Dobry wieczór, Jadwiga Polus. Zapraszam na 2 godziny z najpiękniejszą muzyką filmową. Propozycje z poczekalni, nowości i utwory z aktualnego notowania listy przebojów muzyki filmowej. To przed nami. Sięgam po utwór z poczekalni z miejsca 28. Kirby w piosence Saving Grace z filmu

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.com.

0: Ta muzyka przypomina mi jeden z najbardziej głośnych momentów w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W Tauron Arenie rozbrzmiewała muzyka The Tora na żywo pod batutą samego kompozytora Briana Tylera. Fragment soundtracku przed chwilą na naszych falach, a wysłuchacie RMF Classic. To jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To jest jedyna taka lista w Polsce. Tworzą ją słuchacze. Wy, drodzy słuchacze radia RMF Classic, głosując za pośrednictwem specjalnego serwisu na rmfclassic.pl i możecie to robić właściwie całą dobę. Dziś przypomnę wam propozycje z poczekania, a także wybrane utwory z aktualnego datowania. I już niebawem ogłoszę wam także nowość związaną z LPMF-em. Zostańcie ze mną, teraz muzyka Desplas poczekalni. To fragment soundtracku do filmu Frankenstein.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę.
15: Życz

0: Znana melodia nieznanego kompozytora, Polka Dziadek w wykonaniu Adama Palmy. Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Wkrótce temat Sylwestriego do Avengersów, ale wcześniej popłynie nowość z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej, bo to jest środowy wieczór propozycji do LPMF-u. To jest utwór, który pojawia się w związku z nowym filmem Ridleya Scotta. Mowa o filmie Gwiazdozbiór Psa z muzyką Harry'ego Gregsona Williamsa, temat First Flight. No i zanim popłynie ta nowość z poczekalni, mam dla Was dobrą wiadomość. Otóż jeśli przeoczyliście ostatnie notowanie z niedzieli, no to nadarza się okazja, by posłuchać go jeszcze raz. Ogłaszam, wystartowała specjalna stacja radiowa, lista przebojów muzyki filmowej w portalu RMF On. Możecie w każdej chwili włączyć stację LPMF-u i słuchać bieżącego notowania. Zapraszam Was bardzo gorąco na rmfon.pl. A już teraz nasza nowość. Harry Gregson Williams, Gwiazdozbiór Psa.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Po reklamie.

0: muzyka Alexisa Frencha, to był utwór zatytułowany These Days. Słuchacie RMF Classic, to jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Przed wami utwór z Poczekalni. Tak się składa, że nie ma go wśród najlepszej dwudziestki, choć bywał w niej bardzo często. Tym razem poza głównym notowaniem mowa o muzyce Mika Giacchino do serialu Pingwin. No i zanim popłynie fragment tego soundtracku, przypomnienie, że wraz z nowym sezonem LPMF-u w każdym notowaniu głównym możecie zdobyć kolekcjonerską porcelanową, specjalnie projektowaną dla naszych słuchaczy, filiżankę z logotypem LPMF-u. Tak byście mogli jeszcze przyjemniej, w przyjemniejszej atmosferze, z ulubioną herbatką w dłoni słuchać notowań głównych. Aby wziąć udział w konkursie, należy po pierwsze zagłosować na ulubiony utwór w serwisie na rmfclassic.pl, potem słuchać notowania głównego, w czasie którego wraz z Tytusem Hołdysem zadajemy pytanie konkursowe. To tyle w ramach regulaminu naszej zabawy. Filiżankę możecie zobaczyć także na zdjęciu w serwisie do głosowania.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

0: Muzyka Davida Rosa do filmu Wysoki Kapral, wcześniej słynna piosenka Zmysły Precz, którą zaśpiewała Anna Jurksztowicz w filmie King Size. Tu RMF Classic. Trwa wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Sięgam teraz po utwór z Poczekalni. Przed ostatnim miejscem naszej poczekalni muzyka Davida Fleminga, amerykańskiego kompozytora muzyki filmowej i telewizyjnej, znanego ze współpracy z kompozytorami Remote Control Productions, z Hansem Zimmerem, a także z Atlim Orvarsonem, Lorne Balfem czy Stevem Jablońskim. Jest autorem muzyki do Supermana. To jedna z jego ostatnich partytur. Przypomnijmy sobie jej fragment. A jeśli wpadnie wam w ucho, zapraszam do serwisu, by pomóc dostać się Supermanowi do najlepszej dwudziestki tego tygodnia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
3: Profilaktyka! Podaj dalej!
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: muzyka George'a Fentona do filmu Anna i Król. Wkrótce na naszej ścieżce dźwiękowej słynna melodia z Love Story. Skomponował ją francuski mistrz filmowych partytur Francis Lai. A na naszej ścieżce dźwiękowej także temat Johna Lana do Downton Abbey. To niebawem. Wcześniej jedna z naszych propozycji z poczekalni LPMF-u. Daniel Lopatin jest autorem muzyki do filmu Wielki Marty. To jest jedna z naszych propozycji, a wśród nowości między innymi Odyseja Ludwiga Goransona, aktualnie na miejscu 11 w notowaniu 558. Odnajdziecie także piosenkę Dolly Parton z filmu Dumpling, kluseczka, Girl in the Movies pod tym właśnie tytułem. Odnajdziecie również muzykę Bera McCreary i Hoziera. To z kolei soundtrack do gry wideo God of War, Ragnarok i kilka innych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie do serwisu na rmfclassic.pl, a może właśnie Wielki Marty jest wśród waszych faworytów.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: To nagranie pochodzi z płyty Vitamin String Quartetu, na której to kwartet nagrał aranżację przebojów roku 2021. Właśnie wtedy w stacjach radiowych rozbrzmiewała piosenka Stay Justina Biebera. To jej kwartetowa wersja. Słuchajcie, RMF Classic. Teraz sięgam po utwór z poczekalni LPMF-u, bo to wciąż wieczór propozycja. Właściwie już ostatnia propozycja z naszej poczekalni. Kiedyś wśród najlepszej 20, aktualnie poza nią. Im dłużej słucham tej piosenki, tym bardziej doceniam tę melodię i wykonanie, bo Millie znakomicie poradziła sobie z jej emocjonalnym ciężarem. Dream as One z filmu Avatar, Ogień i Popiół.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Jeden z najpiękniejszych filmowych walców. Dario Marianelli jest jego kompozytorem, a pochodzi z filmu Anna Karenina. Tu RMF Classic, 10 minut po godzinie 20. Wkrótce przypomnimy kadrę filmu Pan Tadeusz z muzyką Wojciecha Kilara. O 20.30 kolejny premierowy odcinek naszej wrześniowej lektury. Oczekujemy na kinową premierę z niecierpliwością. Mowa o lalce Bolesława Prusa, którą na naszej antenie czyta Andrzej Seweryn. 20.30 kolejny odcinek. A już teraz popłynie bryza z kubańskiego brzegu, bo to Buena Vista Social Club i Compay Segundo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: zabrzmiał słynny walc z baletu Coppelia Leo de Liba. To było wykonanie New Philharmonii Orkiestry. Prowadził Sir Charles McCarras. Tu RMF Classic dochodzi 20:30, a to oznacza naszą wieczorną lekturę, którą dedykujemy wszystkim kinomanom oczekującym na kinową premierę filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. A najpiękniejsze strony lalki czyta na naszej antenie Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Skończywszy czytanie listu, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł. Klejn lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że nikt ich nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał głową Klejn, ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie. A że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów, aniżeli do mnie, myślał Rzecki. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klejn, dolicytuje go do 90 000 rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: „Panie Ignacy, to ja!” Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. „A?” spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. „No co? To co słychać?” ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. „Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko!” zawołał Rzecki wesoło, uderzając go w ramię. „Kiedy żeś przyjechał?” „A, to cała historia!” odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. „Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem, o 11. Od 1 do 3 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej.” „Stawska, Stawska?” przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. „Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę, co to się tak podobała panu?” „Ach, ta, wiem, nie mnie się podobała”, westchnął Rzecki. „Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha.” „Paradny pan jesteś”, roześmiał się Mraczewski. „Przecież ona ma męża.”
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Słuchajcie, RMF Classic wieczorową porą, czułe słówka i muzyka Williama Rosa z filmu właśnie pod tym tytułem. A teraz za gitarę chwyta Antonio Banderas. Przypomnijmy sobie filmowy przebój z filmu Desperado. Gra Los Lobos.

Baśniowa melodia Franka Churchilla, fragment soundtracku z filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Tu RMF Classic. Nasze spotkanie dobiega końca, ale wcześniej będę mieć jeszcze dla Was promyk słońca, bo to najbardziej słoneczny tenor w historii śpiewu operowego. Luciano Pavarotti pod batutą Henry'ego Manciniego z orkiestrą Teatru Miejskiego w Bolonii. Zaśpiewali i wykonali kiedyś słynną włoską pieśń Nel Blu Dipinto di Blu. Życzę spokojnego wieczoru z RMF Classic. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvite Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

0: dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 23 września 1913 roku wiekopomną sławę zyskał Francuz Roland Garros. Czy to nazwisko jest Państwu znane? Pewnie każdy kiedyś słyszał o tenisowym turnieju French Open Rolanda Garrosa. To dlatego, że jego imię noszą sławne korty tenisowe w Paryżu. Czyżby Roland Garros był sławnym tenisistą? Nic podobnego. Owszem, w tenisa grał, ale to mu ani sukcesów, ani sławy nie przyniosło. Do historii przeszedł za to w związku z zupełnie inną pasją – z lotnictwem. Na początku XX wieku zakochał się w podniebnych lotach. W 1910 roku uzyskał licencję pilota i związał się z zakładami Morin-Saulnier. Był na ustach wszystkich, kiedy właśnie 23 września 1913 jako pierwszy przeleciał przez Morze Śródziemne, startując na Lazurowym Wybrzeżu, a lądując w Tunezji. Ustanawiał różne rekordy, a w 1914 roku zgłosił się do armii francuskiej. W czasie I wojny światowej był pilotem uczestniczącym w walkach powietrznych. Lotnictwo bojowe jeszcze raczkowało wówczas. Garros zrzucał ręczne bomby na przeciwnika stalowymi strzałkami, niszczył niemieckie balony zwiadowcze. Wziął też udział w powietrznych strzelaninach z broni ręcznej. Wtedy to on wymyślił, że karabin maszynowy na stałe trzeba umieścić przed pilotem na kadłubie samolotu. Pomysł dobry. To zrewolucjonizowało walki powietrzne. Trzeba było nakierować na wroga cały samolot, aby go trafić i zestrzelić. Dawało to skuteczność, ale niosło też niebezpieczeństwo przestrzelenia własnych śmigieł. Dlatego na śmigłach montowano specjalne stalowe osłony, a dopiero później wymyślono system synchronizacji strzałów i obrotów śmigła. Garros tak ustawionym karabinem odbywał misje bojowe, zestrzeliwał Niemców. W końcu sam został zestrzelony i dostał się do niewoli. Po udanej ucieczce znowu walczył, jednak w październiku 1918 roku został trafiony nad Ardenami. Poniósł śmierć na miejscu i przeszedł do francuskiej legendy. Roland Garros, walkami w powietrzu, a nie tenisem wsławiony.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czci do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Czołówka filmowych tematów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Poszukać przypadków, które dałyby jakieś odpowiedzi. Tym elementem mnie zaskoczyłaś. Zadał ci ten cios, kiedy byłaś jeszcze przytomna?
2: Nie, odparła. Byłam omdlała i ocknęłam się, gdy poczułam potworne pieczenie w piersi, jakby ktoś oblał mnie gorącym olejem, a zaraz potem znów straciłam świadomość. Musisz wiedzieć, że on cały czas zaciskał mi ten sznurek na szyi, tak jakby chciał mnie psychicznie złamać. Nie mogłam nic zrobić. Kompletnie nade mną panował, ale nie zgwałcił mnie. Nie to, że chciał odpuścić, myślę, że po prostu nie zdążył. Dlatego domyślam się, że gwałt odbywa się na samym końcu. Jemu głównie chodzi o zadawanie cierpienia. Tak jak powiedziałeś, tortury to dla niego rodzaj zabawy. Tylko po co?
1: Zamyśliła się. A więc najpierw dominuje i więzi, a potem pastwi się, torturuje i kroi, podsumował Chomczyński. Dopiero kiedy ofiara jest całkowicie od niego zależna, niczym lalka, gwałci, co jest aktem ostatecznego wzięcia w posiadanie. Na koniec zabija. Czy tak?
2: Zasadniczo masz rację, ale ostatecznie odpowiem ci, kiedy pod tym kątem rozpytam pozostałe dziewczyny. Jeśli będą chciały mówić.
1: Zrób to koniecznie, polecił.
2: A co to znaczy? Nie wytrzymała. Dlaczego tak zszokowała cię ta kolejność?
1: Przypomniała mi się taka sprawa. Zaczął. Nie mogłaś o niej słyszeć, bo to było więcej niż dekadę temu i zabójstwa nie dokonano w Warszawie. Musisz spytać swojego ojca. Robert pomagał w śledztwie jako konsultant, bo akurat w tej miejscowości spędzał wakacje. Bardzo się zaangażował. Doprowadził nawet do oddelegowania go do tamtejszej jednostki. Na darmo. Sprawcy nigdy nie ujawniono.
3: Lena poczuła, że oblewa ją zimny pot. Nagle pojawiły jej się mroczki przed oczami i w wyobraźni zobaczyła taśmy policyjne przed drzewem, pod którym siedziały jeszcze poprzedniego dnia z Ingą Fal.
1: Różnica w sposobie działania twojego człowieka polega tylko na tym, że tamtą ofiarę zostawił na widoku.
2: Kontynuował Chomczyński, nie dostrzegając nagłej zmiany w twarzy Leny.
1: Nie włamał się do jej mieszkania, ale wywabił ją jakoś i torturował północy w starej szopie, a przed świtem wyniósł ją na sam środek wsi, jakby chciał pokazać dzieło wszystkim w okolicy. Jednak niemożliwe, żeby to był ten sam człowiek. To było wiele lat temu,
2: powtórzył. Na Podlasiu, dodała Lena, gładząc się nerwowo po pozbawionej włosów głowie. W osadzie Czerlonka na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Nigdy tego nie zapomnę.
3: Czasami to, co nas najbardziej przeraża, jest naszym przeznaczeniem i po prostu musimy się z tym zmierzyć. Są tylko dwie opcje. Strach zniszczy ciebie, albo ty go pokonasz. Wtedy rozpływa się jak zapach w powietrzu, a walka czyni cię silniejszym i odporniejszym na ciosy. Im dłużej jednak spychasz lęk w głąb nieświadomości, tym częściej i intensywniej powraca, a jego cienie odzywają się w najmniej oczekiwanych momentach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.